Ciebie.

przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.

0: Ponad 500 jednopłciowych małżeństw w Polsce. Niemiecka skrajna prawica ogranicza antyeuropejski przekaz. W tej prawdzie będzie też rekordowy przemyt na Sycylii.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Ponad 500 małżeństw jednopłciowych uznaliśmy już w Polsce. Nasze urzędy stanu cywilnego transkrybowały 516 aktów małżeństw zawartych za granicą. 198 to śluby kobiet, reszta mężczyzn. Najwięcej, bo ponad 200 przypadków, to sprawy z Warszawy. Na drugim miejscu jest Wrocław, a na trzecim Kraków. Rozporządzenie pozwalające na przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obowiązuje 1,5 miesiąca.
1: Prawda Antyradia.
0: Im bliżej władzy, tym większe niespodzianki. Politycy Alternatywy dla Niemiec odchodzą od postulatów wyjścia ich kraju ze strefy euro. Jak podają niemieckie media, teraz skrajna prawica popiera jednolity rynek unijny. Według komentatorów to kwestia zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Będą za 3 lata, ale specjaliści oceniają, że jeżeli radykalne partie postarają się, mogą zdobyć większość w unijnych strukturach.
1: Prawda Antyradia.
0: Chcemy się uczyć, a pracodawca przeważnie pomaga. 60% z nas twierdzi, że firma, w której pracujemy, umożliwia jakąś edukację. Według Światowego Forum Ekonomicznego prawie 60% pracowników będzie wymagało w najbliższych latach podniesienia kwalifikacji albo przekwalifikowania.
2: Szkolenia to nie jest pierwsze, co przychodzi do głowy, gdy myślimy o benefitach od pracodawcy.
3: Lepszy pakiet zdrowotny by mnie zadowolił.
4: Dofinansowanie do leczenia by było spoko, jakieś pakiety sportowe.
2: Ale pracy bez możliwości rozwoju nie wyobraża sobie 40% z nas. I to różnorodnego, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
5: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język.
2: Ważne jest też to, żeby pracownik miał jak skorzystać ze szkoleń.
5: Możemy mieć dostęp do wartościowego kursu, ale jeśli wymaga on kilku sztywno zaplanowanych godzin tygodniowo, realne skorzystanie z niego może być trudne.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Za dużo, za szybko, bez przerwy. Takie hasło towarzyszy tegorocznej edycji krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. Tym razem wydarzenie skupia się na problemie przebodźcowania, mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski.
6: Jak zwykle zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z ekspertami ze Szpitala Uniwersyteckiego, którzy zdradzą, po pierwsze, pokażą nam, jak sobie uświadomić, że mamy problem, po drugie, jak sobie z nim radzić. Tradycyjnie spotkanie także w kinie pod baranami.
0: Wydarzenia są bezpłatne.
1: Prawda Antyradia.
0: Udaremniony przemyt 300 żółwi i blisko 80 papug na Sycylii. Były w pudłach w samochodzie. Miały trafić na Maltę. Obywatel tego kraju usłyszał zarzuty. Nawet 23 stopnie dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Rzeszowie i w Krakowie. 22 stopnie w Warszawie, Łodzi czy w Opolu. 19 stopni ma być w Olsztynie i w Koszalinie. 18 w Trójmieście. Zachmurzenia jak najbardziej możliwe, ale nie powinno dziś padać.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Wytchnienie, sztuka troski to nowy pilotażowy cykl edukacyjny, jaki dla dorosłych proponuje Zamek Królewski na Wawelu. Uczestnicy zajęć będą uważnie i bez pośpiechu przyglądać się dziełom sztuki.
2: Propozycja edukacyjna Zamku Królewskiego na Wawelu Wytchnienie, sztuka troski to faktycznie pilotażowy program edukacyjny, który zaprasza do tego, żeby w taki nieskrępowany, swobodny sposób przyjrzeć się sobie, zatrzymać się i w tych okolicznościach niezwykłego dziedzictwa wawelskiego dać sobie wytchnienie. Piotr Szewczyk, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Dać sobie czas na to, żeby pobyć ze sobą, przyjrzeć się swoim emocjom, ale przyjrzeć się swoim emocjom w niezwykłych okolicznościach właśnie historycznego dziedzictwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
3: A ono sprzyja właśnie takiemu trochę zaglądaniu wewnątrz siebie albo tej uważności, czy po prostu zwiedzamy mechanicznie, automatycznie odhaczając kolejną pozycję na jakiejś tam liście rzeczy, które zobaczyć musimy?
2: Nie mamy żadnego must have, nie ma żadnej listy, nie ma niczego, co musimy zrobić. Jedyne, co chcemy osiągnąć, to się zatrzymać. I zatrzymać i przyjrzeć się tym obrazom, przyjrzeć się tym dziełom sztuki, przyjrzeć się tym miejscom i dać się zanurzyć w wawelski czas, bo ten czas na Wawelu płynie inaczej.
3: To chciałem powiedzieć, że jak do Was zawsze przychodzę, nawet na krótką konferencję, to gdzieś tam redukuję bieg i faktycznie trochę zwalniam chyba z automatu tempo. Coś, jakiś game z locji musi tutaj na Wawelu być. Fajnie to pan określił, czas wawelski.
2: Może dlatego, że jesteśmy bliżej nieba na tym wzgórzu wawelskim. Ten czas faktycznie jest inny i my zachęcamy do tego, żeby temu czasu się przyjrzeć, żeby go poczuć, żeby go wewnątrz poczuć, ale nie w samotności, ale w towarzystwie innych osób i w towarzystwie tej energii, dzieł sztuki, historii, wagi tego miejsca.
3: Bo tu każdy kamień mówi do nas.
2: Bo tu każdy kamień do nas mówi, każdy kamień ma jakąś historię, jak każdy z nas ma jakąś historię. Każdy kamień ma jakieś rysy, każdy z nas ma te rysy i te rysy mogą być piękne. I my te piękne rysy w każdym człowieku chcemy dojrzeć, dostrzec, ale chcemy również pokazać, jak ważna jest sztuka w naszym codziennym życiu, jak ważnym miejscem jest Wawel i że Wawel jest dla każdego. Wawel jest wasz, to też takie hasło naszego dyrektora, który zaprasza na Wawel. Zapraszamy do tego programu osoby dorosłe, które chcą sobie poświęcić czas i chcą poznać trochę historii. Nie trzeba być historykiem sztuki, nie trzeba być historykiem, nie trzeba być artystą. Można przyjść na Wawel, zainspirować się, bo te nasza propozycja ma dwa moduły. Ten pierwszy to jest właśnie niepospieszne przebywanie i doświadczanie Wawelu wewnątrz komnat królewskich, naszych wystaw, zbrojowni, skarbca, ale druga część to ta część warsztatowa, gdzie będziemy tworzyć, gdzie te nasze refleksje, te nasze doświadczenia z bycia i przebywania w sztuce, ze sztuką, będziemy przenosić na różnego rodzaju formy artystyczne.
3: To jest innowacyjny sposób zwiedzania. Dlaczego Państwo chcą w ten sposób właśnie trochę przeorientować sposób korzystania? To bardzo takie przyziemne i może nieładne sformułowanie, ale jednak korzystania z zasobów Zamku Królewskiego na Wawelu?
2: My chcemy zaproponować kolejną formę doświadczania tego miejsca. Nie chcemy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Chcemy dać kolejną szansę do tego, żeby przyjrzeć się naszej kolekcji, naszemu dziedzictwu w trochę inny sposób, w sposób bardziej uważny, w sposób może bardziej osobisty, tak żeby ten Wawel stał się nie tylko częścią historii naszego dziedzictwa, ale
3: Święta Góra Polaków.
2: Święta Góra Polaków, ale także częścią naszej historii, naszej własnej historii.
3: Powiedział pan, że ten cykl będzie opierał się na takich dwóch filarach, dwóch modułach, czyli i zwiedzanie, uważne, powolne zwiedzanie i część warsztatowa. To opiszmy każdy z tych modułów trochę. Pan gdzieś tam już nam zajawił, co zwiedzać będziemy, ale z kim, jak będzie wyglądało takie właśnie uważne zwiedzanie, czy nie wiem, gdzieś leżaczki w komnatach się pojawią, czy raczej nie. No i właśnie, co to jest to uważne i powolne zwiedzanie?
2: Ja nie używałbym tutaj słowa zwiedzanie, a używałbym raczej takiego określenia jak doświadczanie. I właściwie mamy na ten cykl, na te cztery spotkania jakiś plan, ale zasadniczo to wszystko będzie wynikało z dynamiki grupy, z tego, w którym miejscu będziemy akurat chcieli się dłużej zatrzymać, o którym z obrazów, o którym z dzieł będziemy chcieli dłużej porozmawiać, w którego miejsca energię będziemy chcieli bardziej doświadczać. Nie ma planu, są założenia, ale to, co się będzie działo, to tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to jest wypadkowa dynamiki grupy, która weźmie udział w tym wydarzeniu, w kameralnej grupie, bo przecież maksymalnie 15 osób.
3: Ktoś mógłby powiedzieć, że Zamek Królewski oferuje swoim gościom i swoim gościom pewną formę terapii.
2: To nie jest terapia. To nie jest jakaś medyczna forma leczenia naszych dusz i naszych emocji. To jest propozycja dania sobie czasu, dania sobie wytchnienia, zatroszczenia się o siebie. To jest zatroszczenia się o siebie, oczywiście, z wykorzystaniem tego, czym jest dobrodziejstwo Wawelu, czyli wspaniałej kolekcji sztuki, wspaniałej historii, dziedzictwa i niezwykłej tożsamości miejsca Świętej Góry Polaków.
3: Tak sobie właśnie myślę pod kątem tej uważności. Mamy Wawel pod nosem i chyba to, co pan powiedział, zapominamy chyba trochę o tym, że ten Wawel tutaj jest, że jest nasz, że jest dostępny, otwiera się na nas coraz bardziej. Wzięliśmy Wawel chyba trochę za pewnik.
2: Wzięliśmy chyba Wawel za takie miejsce, które no faktycznie jest, stoi, stać będzie.
3: Ale w sferze symbolicznej, bardziej niż tej realnej, namacalnej.
2: Tak, w sferze symbolicznej i może nawet trochę jesteśmy tym Wawelem onieśmieleni, myśląc sobie właśnie o tym, że to jest takie sanktuarium Polaków, a tymczasem to jest miejsce, które żyje, które żyło przez wieki, które było gospodarzem różnych emocji, różnych historii, różnych wydarzeń, ma swoją niezwykłą historię i tą historią chce się dzielić z każdym, kto nas odwiedza, niezależnie od pochodzenia, wieku, możliwości, chce być częścią każdej indywidualnej historii.
3: To mamy już właśnie doświadczanie Wawelu, czyli ten pierwszy z filarów omówiony. Drugi filar, sekcja warsztatowa.
2: Sekcja warsztatowa, tak jak wspomniałem, propozycja czterech różnych warsztatów. Będziemy pracowali w naszej pracowni warsztatowej, tutaj do naszego działu edukacji. Te formy będą również bardzo różne, one będą manualne, z jednej strony będą rysunkowe. No też dużo się będzie działo, ale też mówię, będzie wszystko zależało od tego, jak ta praca będzie wyglądała. Nie będziemy na pewno proponowali niczego, co przerasta czyjeś możliwości. Ja powiedziałem, to też nie trzeba być artystą, nie trzeba być wybitnym twórcą, rzeźbiarzem, malarzem. Wystarczy mieć chęć tego, żeby spróbować na podstawie doświadczenia Wawelu, naszych komnat królewskich, naszych przestrzeni, naszych dzieł sztuki, dać się ponieść i stworzyć coś swojego.
3: Kto te warsztaty, kto te zajęcia prowadził będzie?
2: Podobnie jak te części związane z doświadczaniem naszej kolekcji, naszych tras zwiedzania, to będzie pani Barbara Łebkowska.
3: To powiedzmy o czasie. Mówiliśmy pilotaż. Mamy zajęcia w połowie września. Generalnie te zajęcia odbywają się w sobotę, ale przez dwa miesiące.
2: Przez dwa miesiące ta pierwsza pilotażowa, ten pierwszy pilotażowy cykl faktycznie wrzesień, październik. Natomiast wiemy już dzisiaj po tym zainteresowaniu, które mamy zapisami, że będą na pewno kolejne edycje, do których będziemy zapraszali kolejnych uczestników.

0: sami poszukują właśnie jakichś takich metod, żeby zachęcić do przeformułowania właśnie sposobu odbierania tej sztuki, otaczania się sztuką, doświadczania jej. To doświadczanie będzie nam się powtarzało. Ja przepraszam, że to się tak powtarza. Doświadczanie, no ale no, na tym to się w końcu skupia.
1: Na Zamku Królewskim na Wawelu mamy taką filozofię edukacji, że to jest budowanie relacji. I budując te relacje z naszymi odbiorcami, z naszymi gośćmi, bardzo często rozmawiamy o tym, jakie mają oczekiwania wobec nas. Czym chcieliby się zająć na Wawelu? Jak chcieliby ten Wawel przeżywać? I taka forma doświadczenia właśnie bardzo powolnego, spokojnego, wytchnieniowego, uważnego, to jest jedna z propozycji, która wypłynęła w trakcie takich diagnoz, takich rozmów, które płynęły do nas od naszych odbiorców, od naszych gości w trakcie bardzo różnych zajęć. Zarówno od rodziców, którzy przyprowadzają do nas swoje pociechy, dzieci na zajęcia, słyszymy, zróbcie coś może dla nas dorosłych, żebyśmy mogli my zwolnić, żebyśmy mogli my wreszcie podoświadczać tego miejsca. A z drugiej strony słyszymy to od młodych ludzi, od młodzieży, która uczestniczy w różnego rodzaju projektach edukacyjnych, że też chcielibyśmy mieć taki po prostu przestrzeń, żeby przejść przez Wawel niepospiesznie.
0: No i nie w sposób też wspomnieć, że to nie jedyna innowacja edukacyjna na Zamku Królewskim na Wawelu, bo państwo edukują w bardzo różny sposób, bardzo szerokie kręgi osób, od wspomnianych dzieci, młodzieży, dorosłych, aż po osoby ze specjalnymi potrzebami, po seniorów na przykład z demencją.
1: Tak, wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki i oczywiście mamy całą paletę wydarzeń i propozycji edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ale mamy też te wydarzenia i propozycje dla osób, które po prostu chcą do nas przyjść na Wawel.
0: W którą stronę idzie ta edukacja muzealna? Czy tak jak rozmawiamy, w stronę uważności, gdzieś przyhamowania tempa zwiedzania, doświadczania i przeżywania, w stronę warsztatową, czy w stronę immersyjną? Teraz odnoszę wrażenie, że wszystko jest immersyjne.
1: Ona w każdą z tą stron idzie, ale najważniejszy jest proces, bo edukacja to jest proces i idzie w kierunku budowania relacji. My chcemy zbudować relacje.
0: A wychowywać też? Czy Wawel chce wychowywać świadomego odbiorcę, osobę przeżywającą sztukę?
1: Ale budowanie relacji jest też o wychowywaniu, bo pokazujemy pewne wzorce, pokazujemy rodzaje zachowań, możliwości, pokazujemy to, jak można przeżywać sztukę, jak ze sztuki można czerpać. To jest właśnie relacja.
0: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Ból głowy, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej będzie rozprawiał się z przewlekłą migreną. O szczegółach mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
4: Bardzo ważna informacja dla pacjentów. Od 1 października bieżącego roku nasza placówka rozpoczyna realizację nowoczesnego, refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia programu lekowego profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą. Jak podkreśla Joanna Lachowska, lekarz, kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym Szpitala Wojewódzkiego, przewlekła migrena negatywnie wpływa na codzienne życie pacjentów, dlatego cieszymy się, że możemy zaoferować im dostęp do nowoczesnych metod profilaktycznego leczenia, które dla osób, które spełnią kryteria tego programu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten program to jest realna szansa na ograniczenie liczby dni bólem i poprawę jakości życia u tych osób, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W ramach tej nowej terapii pacjenci mogą skorzystać z nowoczesnych form, takich jak podawanie toksyny botulinowej typu A lub nowoczesnych przeciwciał monoklonalnych anty-CGRP. Do programu leczenia migreny przewlekłej, i to jest ważne, mogą zostać zakwalifikowane osoby, u których ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, w tym przez minimum 8 dni ma charakter migrenowy, a taki stan utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Ważnym kryterium jest również wcześniejsze leczenie profilaktyczne. Pacjent powinien mieć za sobą co najmniej 2 nieskuteczne próby leczenia doustnego stosowanego w celu zapobiegania napadom migreny. Brak skuteczności leczenia lub wystąpienia działań niepożądanych powinny być potwierdzone w dokumentacji medycznej. Proces kwalifikacji do programu w naszej placówce rozpoczyna się od uzyskania

0: niezależnego skierowania do poradni neurologicznej. Skierowanie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Następnie ze skierowaniem należy zarejestrować się w poradni neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i umówić wizytę konsultacyjną, podczas której neurolog oceni stan zdrowia pacjenta oraz przeanalizuje dotychczasowy sposób leczenia migreny. Na tą wizytę, i tutaj apelujemy do pacjentów, warto zabrać całą dostępną, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą wcześniejszego leczenia, w szczególności informacje o stosowanych lekach, czasie ich przyjmowania, ich skuteczności oraz ewentualnych działaniach niepożądanych. Bardzo pomocny będzie również prowadzony przez pacjenta dzienniczek bólów głowy, który pozwoli określić częstotliwość występowania bólu oraz jego charakter.
1: By wziąć udział w kwalifikacji, trzeba mieć ważne skierowanie do poradni neurologicznej. Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Reklama. Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
1: Zełenski ujawnił przeciek. Rosja realizuje, trwa zmasowany atak na Ukrainę. Trump będzie rozmawiał z Putinem. Głównym tematem ma być jednak probówka. W tej prawdzie też przejęcie TVN do sprawdzenia w Polsce.
2: Prawda Antyradia.
1: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Wybuchy słychać w Kijowie, w Dnieprze. Na terenie większości regionów Ukrainy obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Spodziewane są kolejne uderzenia. Rosjanie w obwodzie irkuckim poderwali bombowce Tu-160. Rakiety w ciągu nocy i nad ranem mogą jeszcze docierać do celów. Wołodymyr Zełenski ostrzegał wczoraj przed możliwym zmasowanym atakiem. O tym, że jest planowany, dowiedział się ukraiński wywiad.
2: Prawda Antyradia.
1: Między dżumą a Putinem Donald Trump zapowiedział rozmowę z Władimirem Putinem o dżumie właśnie. Chodzi o śmierć pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim. Jak wiecie z prawdy Antyradia, kobieta miała zbić probówkę z patogenem. Amerykanie dziś może będą w stanie przekazać więcej informacji.
2: Prawda Antyradia.
1: Nie tylko kierowca może przekroczyć prędkość, maszynista pociągu też. Dane o za szybko jeżdżących pociągach zaczął zbierać Urząd Transportu Kolejowego, mówi Tomasz Frankowski.
3: Dane przekazało ponad 100 przewoźników. Wykazali 75 przekroczeń prędkości, 10 w przewozach pasażerskich oraz 65 w transporcie towarowym.
1: Przewoźnicy nie będą karani, jeżeli wprowadzą działania ograniczające ryzyko powtórki.
2: Prawda Antyradia.
1: Przyspieszenie mamy natomiast w szpitalu. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich testuje nowy system oparty na AI. Sztuczna inteligencja pomaga lekarzom tworzyć notatki medyczne, a robi to oczywiście o wiele szybciej. Lekarz nagrywa rozmowę z pacjentem, a system wychwytuje najważniejsze dane. O tym, jak było i jak jest, mówi Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
4: Ta rozmowa z pacjentem trwała około 20 minut, natomiast 60% potem z czasu całej wizyty pozostałej to było przeznaczone na pisanie notatki. W tym momencie w zasadzie cały ten czas przykładowo wizyty, która trwa na przykład 35 minut, to w zasadzie 33 minuty można poświęcić na rozmowę z pacjentem.
1: Lekarz jedynie weryfikuje i zatwierdza notatkę. Sam system jest bezpieczny, działa offline.
2: Prawda Antyradia.
1: TVN pod rządową lupą. Minister aktywów państwowych zapowiada postępowanie w sprawie przejęcia telewizji przez Paramount Skydance. To jest element przejęcia całej grupy Warner Bros. Discovery. Tyle, że TVN jest na liście spółek o znaczeniu strategicznym dla Polski. Transakcja będzie weryfikowana pod kątem wpływu na bezpieczeństwo kraju i na porządek publiczny. Jest prawie 6:33, czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Jan Borysewicz stanie się mniej obcy. Na Netflixie debiutuje film fabularny inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Ladypunk. Gitarzystę gra debiutant Mikołaj Bukrewicz. Zobaczymy drogę na szczyt polskiego rocka, konflikty z władzą i cenę sukcesu, także w życiu prywatnym. W obsadzie też Kinga Price i Ireneusz Czop. Reżyseruje Christopher Rus. Największych przebojów Ladypunk oczywiście nie zabraknie. Tulsa King ma zamówiony 5. sezon, a 4. dopiero przed widzami. Premiera jest planowana na połowę tego miesiąca. Sylvester Stallone gra mafioza, który po 25 latach w więzieniu buduje przestępcze imperium w Oklahomie. W 5. odsłonie wróci do swoich nowojorskich korzeni. To tam przeniosły się zdjęcia. Większą rolę dostanie Scarlett Rose Stallone, córka aktora grająca Spencer. Daty premiery 5. sezonu nie ma.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Chmury będą dziś w zasadzie w całej Polsce, ale nie zabraknie też przejaśnień. Nie będzie natomiast oparów deszczu. Na termometrach zobaczymy 18 stopni w Trójmieście, 21 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, 22 w Warszawie i w Łodzi i 23 w Krakowie oraz w Rzeszowie.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Antyradio.
1: Ja ci tak cały czas witam jakimiś takimi komplementami, źle się czuję.
2: A, że ja ciebie nie chwalę.
1: To po pierwsze, po drugie, wiesz, ja też zajęty.
2: Najbardziej może... stylowy, najbardziej rock'n'rollowy, człowiek nieprzewidywalny, człowiek ciepły i dobry na sercu, Michał Figurski.
1: Nie, Sandra, wiesz co, ja proponuję dzisiaj po prostu takim staropolskim, porządnym, cześć, wyciągam do ciebie
2: ściskam
1: dłoń.
2: Ściskam właśnie jego dłoń, słuchajcie, dłoń, żeby nie było.
1: Jo, ziomalka.
2: Już
1: puścicie. Dzień dobry. Z państwem się też witamy.
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Mexico City!
1: Hi-Fi w Antyradiu.
2: No to tak, otwieramy kartę tytułową tej naszej dzisiejszej środowej historii.
3: A wiesz, Michał, że teraz jest taka moda na te książeczki zakupowe, tylko że już nie w papierze, tylko
2: jakie
3: w online.
2: Zakupowe?
3: No, że przeglądasz książeczkę znanego dyskontu i widzisz, co ma teraz obniżkę, zniżkę, promocję.
2: Boże,
3: i my też taką dzisiaj dla was w Antyradiu
2: myślałem,
3: mamy.
2: Że kartki wróciły.
3: Będzie prawie, będzie mydło z pewnego popularnego taniego sklepu, które jest tanie, a pachnie tak jak luksusowe perfumy. Podobno internauci oszaleli na jego punkcie.
2: Mężczyzna trochę z zapachem ma jak z kolorem, czyli rozróżnia trzy. Fajny, niefajny i ten trzeci.
3: Tak jest. Będzie też o tym, że lumpeksy podobno przestały być opłacalne.
2: No, okazuje się, że lumpeks można trafić we własnej piwnicy i to całkiem nieźle na tym zarobić, czyli co można wygrzebać na przykład z kwestii elektro.
3: O tak, i będziemy się zastanawiali nad tym, co to tak naprawdę znaczy być eko dzisiaj, kiedy eko już jest prawie na wszystkim napisane.
2: No to tyle tytułem spisu treści. Jeszcze raz cześć!
3: Cześć! Cześć!
1: Hi-Fi w Antyradiu.
0: Raz, dwa, trzy, maj!

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
16: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
17: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
16: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
17: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
16: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
17: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett, Sam Fender, Sisters of Mercy, Eagle Eye Cherry.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ukraina pod ostrzałem, polskie lotnictwo poderwane do opatrolowania nieba, zarzuty dla lekarza milionera z warszawskiego szpitala południowego. W tej prawdzie też ostatni reprezentacyjny zryw Messiego.
0: Prawda Antyradia.
1: Minuta po siódmej. Grzegorz Kornacki. Poderwane polskie lotnictwo DORSZ informuje o prewencyjnych lotach związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Jak już wiecie z prawdy Antyradia, wojska Putina atakują od nocy. W obwodzie irkuckim poderwały bombowce. W Kijowie czy w Dnieprze słychać eksplozje. Wiadomo o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych. Ukraińskie władze apelują, żeby pozostawać w schronach.
0: Prawda Antyradia.
1: Zarzuty dla Dawida K. To ten lekarz, który w czasie pracy w warszawskim szpitalu południowym miał zarobić na różnych dyżurach ponad 1,5 miliona złotych. Medyk był przesłuchiwany przez wiele godzin. Szczegóły mamy poznać jeszcze dziś.
0: Prawda Antyradia.
1: Darmowe konsultacje z psychologami w Opolu. W mieście ruszył miesiąc zdrowia psychicznego. Specjaliści czekają m.in. w Solarisie czy w Centrum Aktywizacji Społecznej. Oferują nie tylko pogadanki, ale też warsztaty grupowe, mówi Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz.
2: Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami. I tutaj też jak najbardziej te dyskusje są bardzo ożywione.
1: Wszystko to do końca października.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowa metoda na zieleń w Łodzi. Wzdłuż Alei Piłsudskiego pojawiło się 120 nasadzeń, a będzie ich jeszcze więcej. O zmianach mówi Olga Kasjańska z Miejskiego Centrum Inwestycji.
3: Odeszliśmy od palikowania, to znaczy nie znajdziemy przy drzewie trzech palików, które służą temu, żeby drzewo się nie chybotało. Tutaj mamy do czynienia z nową opcją, czyli z kotwieniem. Nie dość, że wygląda to estetycznie, to proszę wybaczyć, ale przy sadzeniu jednego drzewa nie umiera kilka kolejnych po to, aby te paliki wbić.
1: Sadzone są klony, jesione czy graby. Jest też lipa.
0: Prawda Antyradia.
1: Żegnamy Messiego. Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii rozegrał ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji. Jego zespół wygrał w Buenos Aires z Beninem 3-0. Lionel Messi zdobył jedną z tych bramek i miał dwie asysty. To było 208 spotkanie tego piłkarza w ramach gry w reprezentacji. Messi był na boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Gol był jego 126. Seniorską karierę Messi zaczynał 22 lata temu w Barcelonie. Jest 7:03. To była Prawda Antyradia. A za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś.
4: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Od 18 do 23 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Będą chmury, będą przejaśnienia, nie będzie deszczu. Wieczorem 16 stopni w Gdańsku, 18 w Poznaniu i w Rzeszowie, 20 w Krakowie i w Opolu. W Warszawie będzie najcieplej, spodziewamy się 21 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: every street is Katie by the door.
1: Hi-Fi w Antyradiu.
2: Nie wyobrażamy sobie już poranków bez niego. Czy rosę nam spuszcza, czy słońcem zaświeci, cieszą się z jego obecności i dorośli, i dzieci.
3: Powiem ci, że jak przybiłem z tobą, to cześć, to masz taką małą, miłą, ciepłą...
2: Jezu, ale wszyscy mi to mówią, ciepłą, że ja mam małą rączkę, wiesz? Ja już nie mogę.
3: Ale powiedziałem miłą, ciepłą. Natomiast jak patrzę na grabę naszego Pana Boga, to jest dopiero cześć.
4: Dziś, moje ptysie miętowe, dam odpocząć waszym oczom od palącego słońca, lecz nie lękajcie się, promienie mojej jasności gdzieniegdzie przebiją się przez obłoki, nagrzewając was nawet do 22 stopni, a wiatrom nakazałem umiar, więc pogodę macie dzisiaj jak u mnie za piecem. Chociaż ja tu nie

0: Antyradiu.
1: Słuchajcie, my z tym newsem mamy problem od kilku dni.
2: Tak, to prawda.
1: No, tak, ja powiem ci, że w ogóle nikuta nie rozumiem, o co chodzi.
2: A to ja ci wytłumaczę, słuchaj, to ja ci wytłumaczę.
1: Ja, zamieniam się w słuch.
2: Wśród wielu popularnych tak zwanych sklepów tanich na mieście jest taki, którego nazwa zaczyna się na A i kończy na N i właśnie tam podobno...
1: Oszan?
2: Nie, oszołom nie. Inny, taki okay. Modny teraz. Słuchajcie, mydło za 11,95, które pachnie ponoć jak luksusowe perfumy. Prawdziwy kosmetykowy hit, który podbija media społecznościowe. Podobno te kultowe perfumy, do których podobno jest mydło,
1: ile
2: kosztują 1000 zł. Co znowu?
1: Ile ty masz lat?
2: Za dużo.
1: I ty naprawdę w to wierzysz?
2: Ale panie, ale ja bym się tym mydłem wysmarowała. 11,95 zamiast tysiaka?
1: Daj ty mnie powąchać, ja ci powiem, ile to jest
2: warte. Ja ci zaraz dam powąchać. Wiralową popularność produkt zyskał dzięki użytkownikom TikToka.
1: Tam to jest bezcenne, na pewno.
2: Pół litra za 11,95.
1: Słuchaj, co to w ogóle ma być za news? Co to w ogóle jest? Przepraszam bardzo. Czyli co? Czyli właściciel tego sklepu wymyślił sobie trenda na TikToku i wmawia nam teraz, że to jest warte milion.
2: Ja ci powiem tak. Nie zawsze etykieta świadczy o zawartości. Czasami skromna etykieta, a za nią idzie prawdziwa głębia zapachu.
1: Żylet najlepszy dla mężczyzny. Tyle mam do powiedzenia.

0: is Sharon from William's Station.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Muzyka i głos.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: CBA w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka w tle głośna interwencja. Winny wysokich cen paliw Polacy wskazali. A propos cen paliw, te prawdy zaczniemy od danych prosto z pylonów.
4: Prawda Antyradia.
5: 7.31. Grzegorz Kornacki. Tankowanie w planie. Za 95 zapłacisz dziś najwyżej 6,86 zł. 98 kosztuje do 7,74 zł, olej napędowy maksymalnie 7,80. Ceny są ustalane przez ministra energii w ramach programu CPN. Według zapewnień rządzących akcje te sfinansuje podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a koszt to może być około 5 miliardów złotych.
4: Prawda Antyradia.
5: Winny może krzyczeć ile chce o Ukrainie i demokratach, my wiemy. 65% Polaków wskazuje Donalda Trumpa jako odpowiedzialnego za wysokie ceny paliw. Wina Tuska mówi 25% z nas. Karol Nawrocki pozostaje czysty jak łza. W badaniu dla Rzeczpospolitej wskazał na niego niecały 1% pytanych.
4: Prawda Antyradia.
5: CBA w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka.
6: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych. Mimo że to są agenci CBA, zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
5: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo ma związek z interwencją rzeczniczki praw dziecka urodziny z warszawskiej Białołęki. Według Zero.pl Monika Horna-Cieślak 2 miesiące temu była świadkiem ulicznego szarpania dziecka. Rzekomo po jej działaniach rodzicom odebrana została dwójka dzieci.
4: Prawda Antyradia.
5: 3 lata od ataku Hamasu na Izrael. Nadal brak rozliczenia tej klęski. Zginęło wtedy blisko 1200 osób, a ponad 250 trafiło do niewoli. Wojsko i służby przyznały się do błędów, były dymisje, ale Netanyahu trzyma się mocno. W ostatnich tygodniach odbija zarzuty o to, że miał wcześniej dostać ostrzeżenie o planach Hamasu.
4: Prawda Antyradia.
5: Bliżej do budowy brakującego odcinka ekspresowej 7 w Warszawie. Drogowcy złożyli wniosek o pozwolenie na budowę odcinka Kiełpin-Warszawa. O szczegółach mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Będzie miała 2 jezdnie. Zaprojektowane zostaną 2 tunele na Bielanach około 1000 metrów i Bemowie około 1280 metrów oraz 5 węzłów. Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka i Warszawa Północ.
5: Wszystko powinno być gotowe za 6 lat.
4: Sport w Antyradiu.
8: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Wypełniło się. Irlandia Północna przegrała z Grecją 0-1, dzięki czemu polska reprezentacja w piłce nożnej do lat 21 jedzie na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2027 roku w Albanii oraz Serbii. Gdyby Grecy strzelili jeszcze jednego gola, kadra trenera Brzęczka trafiłaby do baraży, ale na szczęście los miał poważne plany, jeśli chodzi o młodzieżowców i dotkliwą porażkę z Włochami puścił w niepamięć. Prezes PZPN Cezary Kulesza podjął decyzję, że Jan Urban pozostanie selekcjonerem polskiej kadry przynajmniej do listopada, kiedy rozegramy ostatnie spotkania w Lidze Narodów ze Szwecją oraz Rumunią. W pierwszej kolejce FIBA Euro Cup Tartu Ulikol Max and Mortis nie dało rady dzikom Warszawa, przegrywając 76-103.
9: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
5: do 23 stopni dziś na termometrach. Najcieplej w Krakowie i w Rzeszowie. 22 stopnie w Warszawie, 21 w Poznaniu, 19 w Olsztynie i 18 w Gdańsku. Będą chmury, ale będzie też słońce i nie będzie deszczu. Nocą od 9 stopni w Zielonej Górze, przez 11 w Gdańsku i w Katowicach, 13 w Warszawie, do 14 w Rzeszowie.
9: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
4: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Antyradium.
1: Jakoś tak jest, Michał, nie wiem, czy zauważyłeś, że teraz wszystko jest eko, wszystko jest bio i wszystko jest organik.
2: Bio, wszystko tak, dokładnie, i organik. Spróbuj kupić normalne. Wiesz co, w Stanach, jak byłem jakiś czas temu, to masz tak, masz te piękne owoce i warzywa lśniące.
1: Świecą się z kilometra.
2: Tak, dokładnie. I takie psioki gdzieś leżą w jakiejś takiej brzydkiej skrzynce.
1: I to one są najchętniej brane, nie?
2: Nie, to one są bio i to one są najdroższe.
1: Dokładnie tak, ale okazuje się, że Europa też znalazła na ten problem rozwiązanie, bowiem nowa dyrektywa Unii Europejskiej ma na celu ukrócenie tak zwanego greenwashingu, czyli wprowadzania konsumentów w błąd poprzez pozorne, nieposiadające pokrycia w faktach deklaracje prośrodowiskowe. Czyli teraz jak będziesz miał napisane eko, to naprawdę musi być eko, rozumiesz?
2: Czyli po prostu patrzcie, czy leży piękne, czy psiok. Od razu wiadomo.
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: No bo u nas to zawsze jest na bogato i to nie tylko tak, że mamy dla was jakieś torebki czy plecakokubki, zawsze jakiś bilecik się u nas znajdzie i to nie byle jaki, bo wartość ogromna.
2: Dbamy o wasze koncertowe życie i tym razem chcemy was wysłać na koncert Simple Plan, zespołu, który wiemy skąd inąd ma wielu fanów w Polsce. A co trzeba będzie zrobić, żeby 17 października w Warszawie wziąć udział w tym niesamowitym wydarzeniu? O tym już niebawem.
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Roland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Anti Radio. Gramy najlepszy rock. Beastie Boys, Pijama Porno,
4: Esoteryczny Poznań,
3: White Snake, Santana, Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.

0: Koniec akcji w powietrzu. Myśliwce były poderwane przez rosyjski atak na Ukrainę. Śmieci pod kontrolą. Chorzów zawiadamia prokuraturę. W tej prawdzie też lutna medal, czyli szwedzka nagroda dla błyskotliwego Belga.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Koniec akcji polskiego lotnictwa. Dorsz poderwał rano myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Naruszenia polskiego powietrza wojskowi nie stwierdzili, są już w bazach. Na terenie Ukrainy było słychać wybuchy w Kijowie czy w Dnieprze.
1: Prawda Antyradia.
0: To farsa. Tak o wyborach w Rosji mówi szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas nazwała je jawnym złamaniem prawa międzynarodowego i dodała, że Unia Europejska szykuje nowy pakiet sankcji. Ma być wymierzony w odpowiedzialnych za organizację nielegalnych głosowań na okupowanych terenach Ukrainy.
1: Prawda Antyradia.
0: Śmieci pod lupą prokuratury. Prezydent Chorzowa złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie składowiska odpadów, które 3 miesiące temu płonęło. Miejsce przy Kluczborskiej skontrolował WIOŚ.
2: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykrył kilka nieprawidłowości. Jest to m.in. brak wyznaczenia stref magazynowania odpadów, magazynowanie odpadów w sposób nieselektywny, nieoznaczenie miejsc składowania odpadów właściwymi kodami odpadów oraz magazynowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.
0: Mówiła pełnomocniczka prezydenta do spraw zagrożeń środowiskowych Małgorzata Łozowska. Władze Chorzowa chcą sprawdzenia, czy te nieprawidłowości mogły mieć związek z pożarem.
1: Prawda Antyradia.
0: Lut na medal. Belgijski naukowiec Francis Halsen dostał Nobla z fizyki za opracowanie detektora rejestrującego kosmiczne cząstki. A ten lut już tłumaczy. Detektor jest wykorzystywany w obserwatorium na Antarktydzie. Tysiące zamrożonych czujników rejestrują słabe błyski światła, powstające przy rzadkich zderzeniach neutrin z jądrami atomowymi. To otworzyło drogę do badania najbardziej ekstremalnych zakątków wszechświata.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeżeli jeszcze nie masz Nagrody Nobla, może chcesz zarabiać w Straży Granicznej. Ta warmińsko-mazurska szuka kandydatów i na początek daje test. Mówi Mirosława Aleksandrowicz ze Straży.
3: To 10 pytań, 15 minut. Pytania przykładowe są na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału w zakładce rekrutacja do służby. Po tym jak przechodzi pierwszy etap, zapraszany jest na testy psychologiczne. Kolejny to jest test wychowania fizycznego.
0: Jak to wygląda, można sprawdzić na stronach Straży Granicznej. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia i te 23 stopnie będą też jutro. Tyle, że dziś spodziewamy się czasem słońca, czasem chmura. Jutro może też padać deszcz. Opady mogą pojawić się w zachodniej połowie kraju. Pojutrze nie tylko możliwe deszcze, ale też ochłodzenie. W piątek będzie maksymalnie do 15 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: chwili w Antyradiu.
1: No dobra, przed ósmą mówiliśmy wam o tym, że są bileciki. Zdecydowanie słowa lubimy dotrzymać, bo ono słowo drożej pieniądza. A pieniądze to są w ogóle do niczego niepotrzebne. Wystarczy wasza kreatywność i dobry plan na życie.
2: Tak, my ciągle go poszukujemy z Michałem, ale jeżeli wy macie już prosty plan na szczęśliwe życie w trzech zdaniach, to koniecznie piszcie na hi-fi@antyradio.pl, bo do zgarnięcia bilety na koncert, ha, i tu was zaskoczymy, Simple Plan.
1: Na życie. Na życie i to nie chcemy tutaj elaboratów. Proszę, trzy zdania, koniec, kropka. Tak, żebyście się zmieścili w telefonie 321-321-600 albo na jednej stronie, przepraszam, oczywiście na górnym akapicie maila
2: hi-fi@antyradio.pl.
1: Chcesz, nie chcesz, przepraszam do twojego starego, jesteś częścią mojego życiowego planu.
2: Już nawet mówimy razem w tym samym czasie.
1: Na teraz. A jaki jest wasz życiowy plan? W trzech zdaniach prosimy. Wszystko wiecie, Simple Plan w Warszawie czeka.
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Pamiętasz, Michał, te czasy, kiedy się wchodziło do lumpa tak zwanego i za dwie dyszki trzy siaty pełno?
2: Ja w życiu nie byłem w lumpie.
1: Nie.
2: Nie rozumiem tego fenomenu.
1: Bananowe dziecko.
2: Ale kobieto, naprawdę, Radziu, ty, ty byłeś kiedyś w lumpach? Byłeś?
1: Kiwnij. No oczywiście, bo to chłopak z Podlasia.
2: Przyjrzałem się, rzeczywiście, widzę.
1: Jest. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że o ile kiedyś

0: można było się obłowić w lumpie i to całkiem skutecznie. O tyle dzisiaj ceny w lumpeksach to ceny jak w markowych butikach, jak donosi jeden z portali. Podobno ważący ponad kilogram płaszcz lub grubszy sweter potrafi kosztować już nawet 150 zeta, czyli to nie jest tak jak kiedyś, że za złoty 50.
1: To w tym mają lumpy chodzić, przepraszam bardzo?
0: No właściwie za tą kwotę to możesz już kupić coś w sieciówce, więc faktycznie przestaje to być opłacalny vintage shopping.
1: Nie rozumiem w ogóle kompletnie tego fenomenu.
0: A ja ci wytłumaczę.
1: To chodzi o to, żeby manifestować, że ja nie kupuję w drogich sklepach, tylko bieram się w lumpeksach.
0: Znaczy, teraz to już nie wiadomo,
1: czy
0: o co chodzi.
1: Naprawdę są fajne rzeczy.
0: Są, ale słuchaj, jak zwykle wypowiedzieli się analitycy i eksperci. Mhm. I oni wskazują na takie, wiesz, kluczowe powody wzrostu cen w lumpach i jednym z nich jest, uwaga, moda na thrifting. Tak teraz ładnie zasepleniłam. Słyszysz to? Thrifting.
1: Yes.
0: Thrifting. I gentryfikację. Czyli szperanie w lumpeksach stało się stylem życia klasy średniej.
1: Aha.
0: No, czyli odpowiedź na twoje pytanie.
1: Nie, słyszałem w ogóle, że jest to nawet dosyć uzależniające.
0: Podobno.
1: Jak zresztą wszystko, co na wagę.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
11: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
10: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
11: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
10: Swanson?
11: Mądra suplementacja już od 57 lat.
10: Przekonuje mnie to.
12: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
13: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
14: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zatrzymania i zarzuty za ceny na Orlenie i ich skutki. Pieniądze nie wszyscy wydają je w związku razem. W tej prawdzie będzie też egzotyczny przemyt udaremniony.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Zarzuty za bezpodstawne zaniżanie cen paliw dla 5 osób z Orlenu. ABW schwytała ludzi, którzy będą odpowiadać za ceny obowiązujące od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. To wtedy, kiedy na stacjach brakowało paliw. Straty spółki zostały oszacowane na ponad 4 miliardy złotych.
2: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
1: Mówił szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Kiedy i czy w ogóle Daniel Obajtek zostanie przesłuchany, na razie nie wiadomo. Zdecyduje o tym prokuratura.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 500 małżeństw jednopłciowych uznaliśmy już w Polsce. Nasze urzędy stanu cywilnego transkrybowały 516 aktów małżeństw zawartych za granicą, 198 to śluby kobiet, reszta mężczyzn. Najwięcej, bo ponad 200 przypadków, to sprawy z Warszawy. Na drugim miejscu jest Wrocław, a na trzecim Kraków. Rozporządzenie pozwalające na przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obowiązuje 1,5 miesiąca.
0: Prawda Antyradia.
1: Ale związek to nie dla wszystkich. Są na przykład wspólne finanse. Zarządzanie domowym budżetem w duecie deklaruje 44% pytanych.
3: O co kłócimy się w związku?
4: W dorosłych związkach może o pieniądze?
3: Dokładnie tak, szczególnie w kwestii wydatków. Mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
5: Ankietowanie wskazują na liczne niedogodności, które wynikają z zarządzania domowym budżetem w parze. 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe.
3: Wydatki bywają wręcz ukrywane.
5: Przeszło 1/3 respondentów, którzy pozostają w związkach, zataja część zakupów przed partnerem lub bliskimi.
3: A czemu tak?
6: Często robi problemy o takie głupoty.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Im bliżej władzy, tym większe niespodzianki. Politycy Alternatywy dla Niemiec odchodzą od postulatów wyjścia ich kraju ze strefy euro. Jak podają niemieckie media, teraz skrajna prawica popiera jednolity rynek unijny. Według komentatorów to kwestia zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Będą za 3 lata, ale specjaliści oceniają, że jeżeli radykalne partie postarają się, mogą zdobyć większość w unijnych strukturach.
0: Prawda Antyradia.
1: Udaremniony przemyt 300 żółwi i blisko 80 papug na Sycylii. Były w pudłach, w samochodzie, w Pozzallo. Miały trafić na Maltę. Obywatel tego kraju usłyszał zarzuty.
0: Sport w Antyradiu.
7: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Pekinu, gdzie trwa spotkanie Igi Świątek z Amerykanką Iwą Jowicz w czwartej rundzie turnieju WTA, rozgrywanego na kortach twardych. Ale to nie koniec emocji, bowiem w drugiej rundzie debla Nikola Bartunkowa oraz Maja Chwalińska zmierzą się z parą Siniakowa-Zhang. Start godzina 9:00. W pierwszej kolejce FIBA Eurocup King Szczecin podejmie Nitra Blue Wings. Koszykarze ze Słowacji zadebiutują w europejskich pucharach, a wilki morskie zagrają rolę egzaminatora. Start 19:00. Dziś odbędą się 2 spotkania w Lotto Superlidze piłkarek ręcznych. O godzinie 18:00 KPR gminy Kobierzyce zmierzą się z MKS-em Piotrkowia, a MKS Elwold Lublin sprawdzi się z Sośnica Gliwice. Start 20:15.
1: Nawet 23 stopnie dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Rzeszowie i w Krakowie. 22 stopnie w Warszawie, Łodzi czy w Opolu. 19 stopni ma być w Olsztynie i w Koszalinie. 18 w Trójmieście. Zachmurzenia jak najbardziej możliwe, ale nie powinno dziś padać.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: w Antyradiu.
1: No dobra, było przed chwilą o lumpeksach, a teraz przenieśmy się do piwnicy.
2: A co tam, masz kotki jakieś?
1: Każdy chłopak ma dobre skojarzenia z piwnicą. Nie mówię tutaj żadnym BDS-em. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że w piwnicy można wygrzebać naprawdę między słoikami z ogórami, nalewką i jakimś starym dżemem naprawdę fajne rzeczy i to jest zabawa dla
2: prawdziwego.
1: Radziu, grzebałeś kiedyś w piwnicy?
3: Tak.
1: No właśnie, wygrzebałeś coś?
3: Tak.
1: Co?
3: Starą konsolę.
1: No właśnie, starą konsolę. Wygrzebać można tą, na przykład to stare Atari, nie?
2: No, wygrzebać jak wygrzebać, ale zarobić można na tym, nie?
1: Nawet kilka tysięcy złotych, tu jest napisane kilka stów. Nigdy w życiu, słuchajcie, stare Commodore, stare Atari, no już nie powiem o ZX Spectrum. Wiesz, to są...
2: Nie wiem w ogóle, jakim językiem ty teraz dobrze mówisz.
1: No tak jak ja przed chwilą, jak ty mówiłeś o lumpeksach. Słuchaj, to są rzeczy warte gigantyczne pieniądze i tak jak już mówiłem, nawet kilka tysięcy złotych za starą konsolę. Oczywiście ona musi działać i musi wyglądać, a jak masz jeszcze oryginalne pudełko, to...
2: No to ja idę poszperać.
1: A masz oryginalne pudełko?
2: Nie wiem do czego, ale mam słoiki.

0: Antyradium.
1: Raz na jakiś czas, a dokładniej raz w tygodniu w naszej audycji w Hi-Fi. Jezu, słyszałeś, coś mi strzeliło w ogóle w szczęce przed chwilą.
2: Nie, nie słyszałem, nie słyszałem, no, ale rozumiem.
1: Mało że, wypracowany mam aparat gębowy.
2: Przygotowujesz
1: dzisiaj
2: się do intelektualnego wyzwania, nic dziwnego, że ciało się buntuje.
1: Tak. No właśnie. Sandro Coelho, to jest wasz ulubiony myśliciel, filozof i domorosły poeta, i on dziś również na naszej antenie się pojawi. Trzeba zanotować, co on tam mądrego powiedział, a później to słowo w słowo zacytować i dać sobie szansę na Merchanterapię.
2: Bo mądrość znaleźć w tym konkursie to wielka rzecz. Może być?
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Dużo dobrego!
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
18: Muzyka i głos AI.

0: lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śmiertelny wypadek przez nielegalne wyścigi. Policja stawia zarzut drugiemu kierowcy. Dżuma na mnie groźna. Uspokajające sygnały z Polski. Money, money, money było dla telewizji. Od telewizji nie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego potrącenia na pasach w Nowym Sączu. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, w sobotę wieczorem rozpędzone auto zabiło 50-latka. 21-letni kierowca odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz przesłuchany został drugi kierujący, który miał ścigać się z tym pierwszym. Obaj zaprzeczają, ale to na nic, mówi Justyna Rataj-Mekietin z prokuratury.
2: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
0: Sprawca jechał co najmniej 120 na godzinę po drodze z ograniczeniem do 60. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Jest już wniosek o taki sam środek zapobiegawczy dla jego drogowego rywala.
1: Prawda Antyradia.
0: Szpieg na szczycie. Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec został zatrzymany właśnie pod zarzutem szpiegostwa. Miał współpracować z obcym wywiadem, ale nie z Rosją.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie lękajcie się. Dżuma w Europie nie występuje i nie ma żadnych podstaw do obaw, że zostanie tu przywleczona. Tak mówi pap bakteriolog profesor Aleksandra A. Zasada. Dodaje, że dzięki higienie nie mamy dżumy nawet wśród zwierząt. Ostatni raz była w naszym kraju w XVIII i na początku XIX wieku. Naukowczyni z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego uspokaja po doniesieniach z Rosji. Pracownica Irkuckiego Instytutu zajmującego się dżumą miała tam zbić probówkę z patogenem. Kilka dni później zmarła.
1: Prawda Antyradia.
0: To nie rock and roll, ale poruszenie było jak przy pierwszej wizycie The Rolling Stones w Polsce. Dokładnie 50 lat temu ABBA przyleciała do naszego kraju z jedyną, jak się okazało, wizytą. Szwedzi nagrali tu koncert dla TVP. Jak sami stwierdzili, zrobili to za darmo. Mamy tu tylu fanów, wiemy o tym, uznaliśmy, że przylecimy i nagramy ten program za darmo. A, że za darmo, to tak ze względów finansowych, jak i technicznych, cały ten występ był z playbacku. Na emisję trzeba było czekać ponad miesiąc, do 13 listopada. Na zegarach mamy teraz dokładnie 9:02. To była Prawda Antyradia, już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia, a z kolejną prawdą wracam za pół godziny.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Chmury będą dziś w zasadzie w całej Polsce, ale nie zabraknie też przejaśnień. Nie będzie natomiast oparów deszczu. Na termometrach zobaczymy 18 stopni w Trójmieście, 21 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, 22 w Warszawie i w Łodzi i najwięcej 23 stopnie dziś w Krakowie oraz w Rzeszowie.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.

0: Sandro Coelho na dziś.
1: Wszystko się psuje, a to, co się nie psuje, jest bezużyteczne.

0: Antyradium.
1: Słuchaj, ty dzieci nie masz.
2: Nie mam, mam kota.
1: No ale kot nie korzysta ze smartfona, prawda?
2: O, prawie, to już jest kot celebryta na Instagramie. Ale wiem, do czego pijesz, wiem, do czego pijesz.
1: No, piję oczywiście do tego, do zmory dzisiejszego rodzicielstwa, bo zaczęło się od tego, że najpierw żeśmy naszym dzieciakom te telefony dawali, żeby spokojnie żyć.
2: A potem się okazało, że te telefony to życie nam trochę zabrały.
1: To nam życie, przepraszam, bardzo zasrały. Mogę
2: możesz, to antyradio jest.
1: Bo dziecko w ogóle przestaje interesować się czymkolwiek. Bo dziecko nie namówisz, żeby wyszło pograć w gałę. Przepraszam bardzo, w piłkę oczywiście miałem to na myśli.
2: Albo sięgnęło po książkę chociaż.
1: Książkę? Słucham. Słuchajcie, dzieci po prostu uzależniły się od smartfona, dlatego w sukurs przychodzi najnowszy wynalazek.
2: O tak, bowiem w dobie tego powszechnego uzależnienia od ekranów wymyślono nowy koncept smartfona, takiego, który zamiast przykuwać uwagę dziecka do wyświetlacza, ma zachęcać je do wychodzenia z domu.
1: No i jak to się dzieje? Prosty, bezekranowy interfejs, to po pierwsze. Po drugie, narzędzia małego odkrywcy, czyli zamiast tradycyjnych aplikacji, smartfon oferuje wbudowane funkcje ułatwiające zabawę na zewnątrz, takie jak, uwaga, latarka i kompas.
2: Czy prosty interkom do kontaktu z rówieśnikami. I mnie się ten pomysł bardzo podoba, ja ci powiem więcej. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego to dla dzieci wynalazek ma być. Ja bym sobie chętnie takiego smartfona z kompasem wbudowanym zakupiła.
1: Poczekaj, bo jeszcze wiesz, że to jest jedna istotna funkcja, lokalizacja i kontakt z rodzicami. Powiem wam tak, dostałem to na testy i nagrałem reakcję synka, kiedy zabrałem zwykły telefon i dostał tego oto smartfona.
3: Nie, Boże, proszę, nie! Nie! Nie!
0: Hi-Fi w Antyradium.

0: Radio.
1: My tutaj heheszki na tak zwanym poza anteną sobie urządzamy, ale sprawa jest bardzo poważna, bowiem Sandro Coelho już się nam objawił, a jeden bądź jedna z was wyłapali jego mądrości i słowo w słowo nam zacytowali. W nagrodę mamy dla tego kogoś merchanty radia.
2: Mała poprawka, nie nam, tylko tobie. Moja droga, jak można było nazwać ten konkurs w ten sposób? Ale to jest twoja robota.
1: Ja się utożsamiam.
2: Ja się nie wtrącam, ja tutaj awantur żadnych nie robię. Wreszcie większy narcyz ode mnie. Natomiast no, intrygująca jest ta myśl, tak, którą niesie ze sobą poprawna odpowiedź. Radziu, zacytuj państwu.
3: Wszystko się psuje, a to, co się nie psuje, jest bezużyteczne, napisała pani Magdalena.
2: Radziu pięknie zacytował zwycięzcę, zresztą wybrało Sandro Coelho.
1: No, nie mogło być inaczej.
2: A co w nagrodę?
1: W nagrodę merch Antyradia, który długa i sprawna ręka naszego wydawcy Radka wygrzebie z magazynu Antyradia, także oczekuj zwycięzcę.
2: A teraz od ty przejdźmy do my, bo jeszcze mamy dla was bilety na Simple Plan, ale tu za chwileczkę wyjawimy laureata. Hi-fi.

0: is Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.

0: Patrioty ze Szwecji będą wspierać zabezpieczenie polskich granic. Sztuczna inteligencja pomoże lekarzom, mają mieć więcej czasu dla pacjentów. W tej prawdzie też Leo Messi po ostatnim meczu.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Szwedzkie patrioty na polskich granicach. Premier Szwecji ogłosił decyzję o takim przesunięciu sił w ramach misji NATO i w odpowiedzi na zagrożenie stwarzane przez Rosję. Razem z systemami do naszego kraju przyjedzie około 100 szwedzkich żołnierzy. Operacja ruszy na początku grudnia i potrwa pół roku. W zamian polski szef MON poleciał Trumpem, stwierdził, że Szwedzi są wspaniałymi, sprawdzonymi sojusznikami.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 500 zatrzymanych. Takim bilansem skończył się dzień demonstracji licealistów we Francji. Według organizatorów na protestach w różnych miastach zebrało się 450 tysięcy osób. Władze mówią, podzielcie to przez dwa. Cały ten zryw ma służyć poprawie warunków nauki.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej czasu dla pacjenta. W siemianowickiej oparzeniówce Centrum Leczenia Oparzeń testuje system tworzenia notatek przez AI.
2: System oparty jest na sztucznej inteligencji. Lekarz nagrywa swoją rozmowę z pacjentem, a AI na jej podstawie tworzy notatkę medyczną. Mówi Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
3: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
2: Lekarze będą mniej czasu spędzać przy dokumentacji, a to przyniesie korzyści także dla pacjentów, zapewnia Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń.
4: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
2: Co ważne, AI nie może stawiać diagnozy ani proponować leczenia za lekarza. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Za dużo, za szybko, bez przerwy. Takie hasło towarzyszy tegorocznej edycji krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. Tym razem wydarzenie skupia się na problemie przebodźcowania, mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski.
5: Jak zwykle zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z ekspertami ze Szpitala Uniwersyteckiego, którzy zdradzą, po pierwsze, pokażą nam, jak sobie uświadomić, że mamy problem, po drugie, jak sobie z nim radzić. Tradycyjnie spotkanie także w kinie pod baranami.
0: Wydarzenia w ramach Human Week są bezpłatne.
1: Prawda Antyradia.
0: Żegnamy Messiego. Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii rozegrał ostatni mecz piłkarskiej reprezentacji. Jego zespół wygrał w Buenos Aires z Beninem 3-0. Lionel Messi zdobył jedną z tych bramek i miał dwie asysty. To było 208 spotkanie tego piłkarza w ramach gry w reprezentacji. Messi był na boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Gol był jego 126. Jest 9:33. To była Prawda Antyradia. Do 23 stopni dziś na termometrach. Najcieplej w Krakowie i w Rzeszowie. 22 stopnie w Warszawie, 21 w Poznaniu, 19 w Olsztynie i 18 w Gdańsku. Będą chmury, ale będzie też słońce i nie będzie deszczu. Nocą od 9 stopni w Zielonej Górze, przez 11 w Gdańsku i w Katowicach, 13 w Warszawie, do 14 w Rzeszowie.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: It's a ritual.
1: Hi-Fi w Antyradiu.
2: No, Simple Plan nie okazał się być wcale nie taki bardzo simple, ale to dobrze, że nasi słuchacze kombinują.
3: Propozycje wasze były bardzo intrygujące. Prosiliśmy o telefony, prosiliśmy o maile, a oto zwycięzca.
4: Najlepszy plan na dobre życie? Być sobą przede wszystkim. Nie udawać, iść zgodnie ze własną ścieżką, własnymi pomysłami i nic złego nie powinno się stać. Op i cała tajemnica.
2: To tylko jedna z tysiąca nagród, które mamy dla was w tym tygodniu. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom. No i sobie oczywiście.
3: Zawsze, nieustająco.
2: Świetnego konkursu.
1: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Wi-Fi w Antyradiu.
1: Bo środa to bardzo ważny dzień, jak już kiedyś ustaliliśmy, prawda?
2: Zdecydowanie.
1: Dla każdego słuchacza Antyradia również. My jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteście z nami, ale nie byłoby nas, gdyby nie on, jeden jedyny, najprawdziwszy i najwyższy twórca tego, co wokół nas się dzieje, czyli sam Pan Bóg.
2: I twórca prognozy pogody, którą mamy dla was jak zawsze w ramach Bogody.
3: Dziś, moje ptysie miętowe, dam odpocząć waszym oczom od palącego słońca. Lecz nie lękajcie się, promienie mojej jasności gdzieniegdzie przebiją się przez obłoki, nagrzewając was nawet do 22 stopni. A wiatrom nakazałem umiar, więc pogodę macie dzisiaj jak u mnie za piecem. Chociaż ja tu nie mam pieca.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja jest dla Beki.
4: Nie łykaj wszystko.

0: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Let's go! Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Namierzony przestępca sprzed lat archiwum Mix znalazło go za kratami. Szwedzka policja postrzeliła agresora w Sztokholmie. W tej prawdzie będzie też katedra podziemna i to w Polsce.
5: Prawda Antyradia.
6: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Zatrzymany sprawca brutalnego gwałtu sprzed 17 lat. Policjanci z archiwum Mix namierzyli 47-letniego dziś mężczyznę, który w 2009 roku zaatakował młodą kobietę w centrum Piły. Wtedy sprawa została umorzona, teraz udało się wyodrębnić pełny profil DNA sprawcy. Zawężanie kręgu podejrzanych zajęło w sumie 3 lata, aż w końcu trop doprowadził do Andrzeja W., który i tak już siedział za napad. W. przyznał się do winy, grozi mu kolejne 14 lat za kratami.
5: Prawda Antyradia.
6: Poszukiwania rannych, a może i zabitych pod gruzami w Ukrainie. Służby działają w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Rano uderzyły tam rosyjskie rakiety. Trafiły m.in. w wielopiętrowy budynek mieszkalny.
5: Prawda Antyradia.
6: Agresor postrzelony. Policja w Sztokholmie strzeliła do agresywnego mężczyzny z nożem, który kręcił się przed Zamkiem Królewskim. Napastnik podszedł z ostrzem do strażnika Gwardii Królewskiej. Miał domagać się zastrzelenia.
5: Prawda Antyradia.
6: Albo my, albo ja. Tak wyglądają finanse w polskich związkach. 44% z nas deklaruje, że o wydatkach decyduje wspólnie z partnerem. 40% twierdzi, to ja rządzę, a niespodzianek i problemów i tak nie brakuje, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
7: 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe, a 26% na odmienne podejście do oszczędzania.
6: 1/3 Polaków ukrywa część swoich wydatków przed drugą połówką, żeby nie było awantury.
5: Prawda Antyradia.
6: Podziemna katedra na łódzkich stokach znów udostępniona dla zwiedzających. Chodzi o cysterny pod miastem, które właśnie przechodzą konserwacja. Skoro tak, to nie ma wody i można wprowadzić ludzi. Na razie do końca października, ale to nie koniec, zapewnia Michał Śmiechowicz, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
8: Podobną akcję oczywiście będziemy chcieli kontynuować w przyszłych latach, aż do momentu, kiedy wyłączymy te obiekty już stałej eksploatacji, ponieważ one są wciąż czynnym zbiornikiem wodnym, niestety, ale niszczeją, w związku z czym po pewnym czasie będziemy musieli je wyłączyć z eksploatacji i wtedy też będzie możliwość ich włączenia do zwiedzania już takiego na stałe, jako obiekt muzealny.
6: To jednak najwcześniej za 4 lata. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Od 18 do 23 stopni dziś na termometrach. W ciągu dnia będą chmury, będą przejaśnienia, nie będzie deszczu. Wieczorem 16 stopni w Gdańsku, 18 w Poznaniu i w Rzeszowie, 20 w Krakowie i w Opolu. A w Warszawie ma być wtedy najcieplej, bo spodziewamy się 21 stopni.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
10: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

what you're doing now. I hope you're feeling happy now.

0: Gwiazdy Radio.
1: Tak, proszę Państwa, 11 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Jerzy Urban powinien odejść, napisano w publikatorze poważnym na stronach sportowych, ale pytanie pada, i co dalej? Bo według mnie nie o trenera chodzi, tylko o piłkarzy, którzy techniki mają, jakie mają i próbują grać, ale nie zawsze im to wychodzi. Zatem czy Jerzy Urban powinien odejść, to już zupełnie inna bajka. Będzie dziś rozdawnictwo. Będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na koncert SBB 14 października, Filharmonia Karłowicza, Szczecin. Do tego będę miał zaproszenie na Ranmagedon. Także będzie fajnych rzeczy trochę. Społeczny researcher pan Wojciech donosi, że dzisiaj jest dzień jesteś dla mnie ważny. Tu rodzaj męski, jak słychać, zatem to panie powinny przejąć inicjatywę. Dzień losowych aktów poezji. Mnie się to czasami zdarza, szczególnie w czasie konkursu. Dzień piechotą do szkoły. Ja bym chętniej poszedł piechotą do lata, jak to w pieśni było napisane. Dzień wanny, coraz rzadziej spotykany artefakt w tych nowych mieszkaniach. Światowy dzień godnej pracy i światowy dzień bawełny. A tak w ogóle to mamy 7 dzień października i jedziemy.

0: Państwa, to już 24 minuty z haczeczkiem po godzinie 10. Słuchają Państwo Antyradia. Historia lubi się powtarzać. Pewnie już słyszeli Państwo, że pani laborantka w Rosji stłukła próbówkę z dżumą. No i efekt końcowy był taki, że pani laborantka dokonała żywota. Specjaliści twierdzą, że zasięg tych zakażeń jest niewielki i nie trzeba się bać pandemii. Ale chciałem nieśmiało przypomnieć, że COVID-19 też zaczął się w jakimś laboratorium, w którym coś, jak to mówią Rosjanie, nie pawie zło. Zatem oby tak było. No, plusem całej sytuacji jest to, że nie podróżują aż tak bardzo Rosjanie po świecie, jak wtedy Chińczycy podróżowali. I być może ta dżuma się nie rozprzestrzeni. Proszę Państwa, nie będę krakał, ale trzeba uważać.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Levalo, a.k.a. VV.
2: Ed Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

informacja dzisiaj się pojawiła w prasie. Urzędnicy ruszyli na kontrolę pieców. Będą fruwali dronami, robili różne rzeczy. Kolega, jak usłyszał ten tytuł, powiedział: urzędnicy, którzy ruszyli na kontrolę pieców, stwierdził, że gitarzyści dygocą ze strachu, bo ich piece mogą być groźne i przebadane przez specjalistów. Rodaczki, rodacy, jedziemy w kierunku godziny 11. Pozostało 19 minut. Antyradio gra.

0: Sylwestra, zbliżamy się do godziny 11. Za chwilę, prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem rozdawnictwo. Będę miał dla Państwa dwa pakiety startowe Rekrut na najbliższy Ranmageddon, który odbędzie się w twierdzy Modlin 10 października.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Ukraina podsumowuje rosyjskie zmasowane ataki z minionej nocy. Zełenski mówi o prezencie dla Putina. Iga Świątek zostaje w Pekinie. W tej prawdzie będą też nowe drzewa w Łodzi.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. 11 osób zginęło w rosyjskich atakach na Ukrainę. Najwięcej ofiar jest w Pryłkach, w obwodzie czernichowskim. Jak wiecie z prawdy Antyradia, pociski trafiły tam m.in. w blok mieszkalny. Tylko tam zginęło 5 osób, a rannych zostało 26. Zełenski mówi, że armia Putina dała przywódcy prezent na urodziny dziś, kończąc 74 lata.
7: Prawda Antyradia.
8: To farsa. Tak o wyborach w Rosji mówi szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas nazwała je jawnym złamaniem prawa międzynarodowego i dodała, że Unia Europejska szykuje nowy pakiet sankcji. Ma być on wymierzony w odpowiedzialność za organizację nielegalnych głosowań na okupowanych terenach Ukrainy.
7: Prawda Antyradia.
8: Awans Igi Świątek. Polka właśnie wygrała w Pekinie z Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Przeszła tym samym do 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Coco Gauff, albo Elis Martens.
7: Prawda Antyradia.
8: Doczekamy się kolejnego odcinka ekspresowej siódemki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o decyzję z RIT, z urzędniczego na nasze, o pozwolenie na budowę trasy z Warszawy do Kiełpina.
9: To będzie prawie 13 km trasy, w tym dwa tunele na warszawskim Bemowie i Bielanach. Do tego wiadukty, kładki pieszo-rowerowe i przejścia podziemne. I 5 węzłów. To założenia, mówi Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Ostateczne rozwiązania wynikać będą z uzgodnień i analiz, które wykonawca przeprowadzi na etapie projektowania oraz projektu zatwierdzonego decyzją z RIT.
9: Plan jest taki, żeby to wszystko było gotowe w 2032 roku. Joanna Obuchowska, Antyradio.
7: Prawda Antyradia.
8: 120 nowych drzew pojawiło się w Łodzi. Są przy Alei Piłsudskiego wzdłuż trasy WZ i to ma być początek jesiennych nasadzeń. Co jesienią można sadzić, mówi Olga Kasjańska z Miejskiego Centrum Inwestycji.
11: Tutaj w MCI mamy taką dobrą praktykę, że sadzimy te rodzime gatunki drzew. Czyli mamy tutaj przykład taki jak klony, jesiony, graby, ale również lipy. Takie lipy możemy już podziwiać w formie drzew zasadzonych, na przykład na ulicy Sienkiewicza, na przykład na ulicy Gdańskiej.
8: A same drzewa nie są już wspierane trzema palami, tylko kotwione. To lepiej wygląda, a przy okazji nie trzeba niszczyć innych drzew, żeby zasadzić kolejne. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11. To oczywiście oznacza, że już najwyższy czas na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem wracam z prognozą pogody nie tylko na dziś.
12: Mieszko Drescher, zapraszam. Sicario 3 oficjalnie zapowiedziane. Wracają Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. Scenariusz napisze Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Zdjęcia mają się zacząć na początku przyszłego roku. Seria pokazuje brutalną wojnę z kartelami na granicy USA i Meksyku. Daty premiery nie ma. Batman 2 z przerwą na planie. Reżyser Matt Reeves zawiesił pracę z powodów rodzinnych. Terminu powrotu do zdjęć nie podano. Robert Pattinson nadal ma wrócić w roli Batmana. Premiera pozostaje zaplanowana na luty 2028 roku. Instytut wychodzi poza książkę Stephena Kinga. Jest zwiastun drugiego sezonu. Serial opowiada o dzieciach z nadnaturalnymi zdolnościami porywanych do tajnego ośrodka. W kontynuacji uciekinierzy spróbują zniszczyć całą organizację. Premiera 8 listopada.
8: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia i podobnie ma być też jutro, tyle że dziś spodziewamy się czasem słońca, czasem chmur, a jutro może też padać deszcz. Opady mogą pojawiać się w zachodniej połowie kraju. Pojutrze nie tylko możliwe deszcze, ale też ochłodzenie. W piątek będzie maksymalnie do 15 stopni.
7: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, to już prawie 13 minut po godzinie 11. Słuchają Państwa Antyradia, a Aleksander Ostrowski chciałby zawiadomić, że niedźwiedzie przestają bać się i atakują Rosjan. Od początku roku niedźwiedzie zagryzły już 19 osób. Podobno wynika to z tego, że mniej jest jakby myśliwych, ponieważ myśliwych wysłano na wojnę. Co za tym idzie, nie ma myśliwych, niedźwiedzie się panoszą. Proszę Państwa, a teraz przechodzimy do mniej hardkorowej informacji, bo mam dla Państwa dwa pakiety rekrut na najbliższy Ranmageddon, który odbędzie się w twierdzy Modlin w dniach 10-11 października. Osoby zainteresowane tymi pakietami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. Proszę w tym mailu łaskawie wymalować temat, który będzie miejscówką do wpisania odpowiedzi na pytanie, które zadam Państwu już bardzo, bardzo niedługo. Przypominam, ostry@antyradio.pl. Pytanie zadam już bardzo niedługo, bo jak mnie mam około 24 minuty i będzie można wtedy zaatakować takie pakiety startowe, a będzie się działo.

0: Państwa. Przypominam, że nadal trzymam w garści dwa pakiety startowe Rekrut na najbliższy Run Magedon, który odbędzie się w Twierdzy Modlin w dniach 10-11 października. Maile, mam nadzieję, Państwo przygotowali pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie. Twierdza Modlin to bardzo ciekawy i wielgaśny obiekt. Budynek koszar to jeden z najdłuższych budynków w Europie. No właśnie, ile kilometrów długości ma budynek koszar w Twierdzy Modlin? Proszę to wpisać w temacie maila.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Antiradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
11: No i mamy jesień.
12: A ja mam dla ciebie cynk.
11: O, cynk, w sensie podpowiedź?
12: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
11: Dobra podpowiedź, to jaki wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
11: Swanson?
12: Mądra suplementacja, już od 57 lat.
11: To ma sens.
13: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
14: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
16: Tak jest, posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgo.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Przyszła chwila na rozwiązanie zagadki związanej z rozdawnictwem dwóch pakietów startowych Rekrut na najbliższy Runmageddon. Przypominam, że odbędzie się w dniach 10-11 października. Warszawa, twierdza Modlin, tak to zostało napisane. Proszę Państwa, przechodząc do konkretów, to ten najdłuższy budynek w Europie podobno ma 2 km 250 metrów, choć niektórzy mówią, że nawet 2,5 km. W jego korytarzach urządzane są biegi na 5 km, zatem jest gdzie biegać. Panowie Jarosław C. i Adrian P. otrzymują pakiety startowe. Za chwileczkę maile zwrotne do Państwa wyślą. A tak w ogóle to nie jest moje ostatnie słowo w kwestii rozdawnictwa, bo po godzinie 12 jeszcze będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na koncert SBB 14 października. Filharmonia Mieczysława Karłowicza imienia w Szczecinie. Zajmę się tym po 12. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: kiedyś mądrze powiedziano, jeżeli trzeci dzień ci się nic nie chce, to znaczy, że jest środa, ale mnie się chce. Za chwilę będzie prawda antyradia, prognoza pogody, potem rozdawnictwo.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4

0: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witali Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Light Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzybyka. Ponadto podkarpacki Bóg Wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Dziecko wypadło z okna na czwartym piętrze o włos od tragedii w Śląskiem. Kończy się proces Sebastiana M. Prokuratura chce najwyższej możliwej kary. Ruch wraca na jedną z ważniejszych arterii Krakowa.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Trwa walka o życie trzylatka, który wypadł z okna na czwartym piętrze. Do zdarzenia doszło wieczorem w Redutowach na Śląsku. Został przetransportowany śmigłowcem LPR do Katowic. Trafił na oddział intensywnej terapii.
5: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
4: Mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka. Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Według ustaleń policji chłopiec pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. No.
3: Prawda Antyradia.
4: Prokuratura chce 8 lat więzienia dla Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie ponad 3 lata temu wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Proces toczy się od roku, a obecnie strony wygłaszają umowy końcowe. Wspomniane 8 lat odsiadki to najwyższy możliwy wymiar kary wynikający z kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu.
3: Prawda Antyradia.
4: Prędkość pociągów pod kontrolą. Na razie nie ma fotoradarów przy torach, ale Urząd Transportu Kolejowego zaczął zbierać dane o przekroczeniach prędkości przez maszynistów.
6: Przewoźnicy przyznali się do 75 takich incydentów, z czego 65 dotyczyło przewozów towarowych, ale spośród 125 przewoźników tylko 10 firm napisało w swoich raportach o przekroczeniach. Ci najwięksi niczego takiego nie stwierdzili, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
7: Wobec przewoźników, którzy zgłoszą przypadki przekroczeń oraz podejmą adekwatne działania ograniczające ryzyko, prezes UTK nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji.
6: Dane, które UTK już ma, są za maj i czerwiec. W tym miesiącu mają wpłynąć raporty za trzeci kwartał. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
4: Po 3 miesiącach utrudnień ruch wraca na Grzegórzecką. Jedna z ważniejszych arterii Krakowa zyskała świeżą nawierzchnię i drogi dla rowerów. Nieco więcej zieleni na przystankach, a także nowe torowisko, co nie było tak oczywiste, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
8: W tym pierwotnym planie nie było wymiany szyn, tylko nawierzchni. Natomiast no, okazało się, że te mocowania szyn do takich betonowych klocków, na których te szyny są posadowione, już są w tak fatalnym stanie, że trzeba było to wymienić. No i w związku z tym wymieniono również szyny.
4: Po remoncie na ulicę Grzegórzecką wróciły tramwaje i autobusy. Prawie 3 minuty po 12. Dziewiętnaście stopni pokazują termometry w łódzkim Wieluniu, tam obecnie najcieplej. W większości kraju słonecznie, chmurzy się głównie na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu. W ciągu dnia w granicach 23 stopni najcieplej ma być na Podkarpaciu. Padać nie powinno, ale jutro może na Mazowszu, w Wielkopolsce czy w Lubuskiem.
3: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Jakżeby inaczej. Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 12. Uwielbiam takie zestawienia. Czuję się wtedy dumny z tej godziny. Proszę Państwa, przyglądam się takiemu plecakowi ewakuacyjnym i na wypadek. Musi zawierać wiele rzeczy. Znaliczyłem 39 pozycji, w tym gwizdek i kamizelkę odblaskową. Myślałem, że chodzi bardziej o kamizelkę, która będzie zlewać się z naturą, a nie odblaskiwać. Proszę Państwa, a teraz przejdźmy do konkretów. Mam dwuosobowe zaproszenie na koncert SBB 14 października, Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza, Szczecin. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i czekają Państwo na pytanie, które zdradziecko zadam około 24 minuty. Będzie można takie zaproszenie na ten wyjątkowy koncert zdobyć.

0: pięknie. Proszę Państwa, rozdawnictwo. Przypominam, jedno dwuosobowe zaproszenie na koncert SBB 14 października, Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza, Szczecin. Osoby zainteresowane zapewne przygotowały mail pod adres ostrymałpantyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie następujące. Przedstawicielem jakiego nurtu był Mieczysław Karłowicz? Proszę to wymalować w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działań.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Państwa na intencję rozdawnictwa dwuosobowego zaproszenia na koncert SBB 14 października w Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza Szczecin. Zadałem Państwu pytanie, przedstawicielem jakiego nurtu był Mieczysław Karłowicz. Otóż był czołowym przedstawicielem późnego romantyzmu, neoromantyzmu oraz zahaczył o muzyczny nurt młodej Polski. Pani Karolina R. wybierze się na ten koncert niebywałej piękności z pewnością i będzie się radować dźwiękami płynącymi ze sceny. Proszę Państwa, my mkniemy dalej. Rozdawnictwa na dziś zakończona. Było tego troszkę, przyznacie Państwo. Słuchajcie Antyradia. To dobrze robi na wszelkie przypadki.

0: Aleksander Ostrowski, dziękuję Państwu za wspólnie spałaszowany czas. Za momencik pojawi się tutaj Tomek Kasprzyk ze swoją lokomotywą, a mnie pozostaje powiedzieć Państwu do usłyszenia. Rodaczki, no i oczywiście rodacy.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofili.
3: W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14:00 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez Was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

0: Atak nożem w szkole w Ostrołęce. Kolejny nastoletni zamachowiec zatrzymany. Samorządy szykują się na trudne czasy, bez prądu czy internetu. Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przyznana.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Ucierpiało kilka osób, najpewniej około 7-8. Dokładna liczba jeszcze nie jest znana. Dwie mogą mieć poważne obrażenia, jak pisze TVN24. Podejrzewany o atak jest 19-latek, uczeń 4. zawodówki, gdzie doszło do ataku. Został zatrzymany. Na miejscu trwa akcja służb.
1: Prawda Antyradia.
0: Samorządy muszą się przygotować na działanie w czasach kryzysu, bez prądu, internetu czy działających telefonów. Fort Kraków wydał dla nich przewodnik i razem z Krakowskim Parkiem Technologicznym zaprzągł do pracy firmy, mówi dr Anna Wieczorek z KPT.
2: 12 polskich firm rozwija rozwiązania z różnych obszarów: cyberbezpieczeństwa, komunikacji kryzysowej, ochrony infrastruktury, monitoringu czy zarządzania danymi.
0: To projekty systemu ostrzegania mieszkańców czy monitorowania infrastruktury krytycznej, takiej jak wodociągi.
1: Prawda Antyradia.
0: Roboty drogowe na lotnisku. Wystartowały kolejne prace na cywilnym lotnisku Muchowiec w Katowicach.
3: Na lotnisku Muchowiec ruszyło asfaltowanie dróg kołowania i płyty postojowej dla samolotów. O celu tych prac mówi w imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
4: Dzięki utwardzeniu dróg kołowania lotnisko będzie mogło wykonywać operacje lotnicze przez cały rok. Inwestycja zwiększy też jego dostępność oraz umożliwi przyjęcie większej liczby statków powietrznych w tym samym czasie.
3: Inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych zostanie zakończona w pierwszym kwartale przyszłego roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Francuz Henri B. Kagan i Japończyk Kenzo Soai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Panowie zostali docenieni za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Bardziej po ludzku mówiąc, ich dociekania ułatwiają produkcję leków. Na przykładzie kwasu askorbinowego, popularnej jesienią witaminy C, ten kwas ma dwie wersje lustrzane odbicia: kwas L-askorbinowy i D-askorbinowy. Jednak tylko ten pierwszy ma wzmacniające odporność właściwości. Przedtem w wyniku reakcji chemicznych powstawało mniej więcej po pół tego przydatnego i nieprzydatnego. Odkrycia noblistów pozwalają projektować reakcje, w których powstaje to, co trzeba. 13:30. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. -21 stopni na termometrach w Przemyślu, tam obecnie najcieplej. W większości kraju słonecznie, chmurzy się głównie na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu. W ciągu dnia w granicach 23 stopni, najcieplej ma być na Podkarpaciu. Padać nie powinno, ale jutro może, na Mazowszu, w Wielkopolsce czy Lubuskiem.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: W Antyradiu.
1: Fragment zestawienia Turbo Top pojawił się przed chwilą. Katie Baddoor i Rains Against. Tak oto wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. W środę 7 października. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam jak zwykle w muzyczną podróż, która potrwa tradycyjnie do godziny 16, a wcześniej? Wcześniej, no właśnie, nagranie Smoke on the Water. Pytanie, czy jutro zagrają ten utwór podczas bisów, czy niekoniecznie? A może wplotą gdzieś takie właśnie sztandarowe utwory w trakcie swojej setlisty. Deep Purple już jutro zaprezentują się w łódzkiej Atlas Arenie. Z tego co widzę, to otwarcie bram będzie o godzinie 18. O 19 Jailer jako support, natomiast Deep Purple wchodzą na scenę 20:30.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Jeszcze jedna ważna informacja, która może niektórych z was dotyczyć. Koncert Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie jest wyprzedany. Więc jeżeli myślicie, że jutro jeszcze będą bilety w kasach Atlas Areny, możecie się zdziwić.

0: Pablita i Ready to Go za nami w Rokomotywie w Antyradio. Widzę, że mam parę zaproszeń dzisiaj, które wam chętnie oddam. 10 października, czyli za 3 dni. Za 3 dni hala pod promie Rzeszów. Jeżeli ktoś miałby ochotę zobaczyć, jak niektórzy okładają się po twarzach, czyli gala XTB KSW 122, no to nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Te

0: 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
3: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
2: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
3: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
2: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
3: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: W 29. urodziny Karol.

0: Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

w Antyradio. A tymczasem w 68 roku, 7 października, urodził się wokalista, klawiszowiec, gitarzysta i zarazem frontman grupy Radiohead. Przypomnę tylko, że ich debiutancki single Creep z płyty Pablo Honey w 93 roku był światowym przebojem, a 4 lata później album OK Computer został ogłoszony najlepszym krążkiem roku. Natomiast fragmentu płyty OK Computer w tym wydaniu dawno nie było w Rokomotywie w Antyradio, więc z przyjemnością dziś nadrabiamy zaległości, ze wskazaniem oczywiście na Toma Yorka. Tom York dziś kończy 58 lat.

0: wczoraj o tym mówiłem w Lokomotywie w Antyradio, że 30 maja 2027 roku pojawi się w Polsce Roger Waters Presents Legacy Pink Floyd Show. Wyjątkowy spektakl firmowany właśnie przez Rogera Watersa. 10-osobowy zespół, który będzie wykonywał utwory z albumów Dark Side of the Moon, Animals, The Wall, a także Wish You Were Here. Być może także i tytułowe nagranie, które jeszcze w tle także się pojawi. Przypomnę, Roger Waters Presents Legacy a Pink Floyd Show, 30 maja 2027, Torwar, Warszawa. Oczywiście bilety w Antyradio będą w swoim czasie. Tymczasem niespełna 6 minut pozostało do 14, za chwilę Prawda Antyradia.
1: This is Beth Hart.
2: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. Każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w bieżąco.

0: maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Netto za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: By ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Rusza proces byłego księdza z Mazowsza oskarżonego o zabójstwo. USA wzywają obywateli do opuszczenia Rosji z powodu doniesień o dżumie. Coraz więcej mieszkań buduje się w Polsce, najwięcej na Mazowszu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Rusza proces niemiłosiernego antysamarytanina z gminy Tarczyn na Mazowszu, czyli byłego księdza proboszcza, który zamordował ze szczególnym okrucieństwem, ograbiwszy wcześniej ofiarę z mieszkania. Zabity mężczyzna przepisał księdzu swoje 4 kąty, a ten miał mu załatwić nowe lokum. Duchowny nie wywiązywał się z umowy i doszło do sprzeczki, podczas której sługa Boży siekierą rozbił głowę bliźniego swego, a potem oblał go benzyną i podpalił. Biegli stwierdzili, że jest zdrowy na umyśle. Resztę życia może spędzić w więzieniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Stany Zjednoczone wzywają swoich obywateli do opuszczenia Rosji. Chodzi o podejrzenie wystąpienia dżumy. Wcześniej podobny komunikat wydała Polska. Na temat potencjalnego zagrożenia ma dziś debatować Komisja Europejska. Kilka dni temu zmarła pracownica Instytutu Badającego Epidemię. Miała rozbić probówkę ze śmiertelną zarazą. W takim przypadku powinny zadziałać zabezpieczenia, mówi prokurator Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolożka z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
2: Dlatego pracuje się w odpowiednim środowisku, w odpowiednich komorach laminarnych. Sami jesteśmy zabezpieczeni przez maseczki, rękawiczki. O coś się wydarzy, typu na przykład rozbicie probówki, to mamy odpowiednie procedury dezynfekcji.
0: To w Polsce, a w Rosji to może nie być tak oczywiste. Eksperci uspokajają, że w tej chwili nie ma zagrożenia dla zdrowia międzynarodowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Budujemy coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytkowania ponad 132 tysiące lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2000.
1: Prawda Antyradia.
0: Rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników. Jak wynika z najnowszego badania CBOS-u, 45% przepytanych stawia się w tej pierwszej grupie. Zwolennicy to 33%. Tyle samo jest zadowolonych z Donalda Tuska.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: 22 stopnie na termometrach w Przemyślu, tam obecnie najcieplej, znacznie cieplej już dziś nie będzie. W większości kraju słonecznie, chmurzy się głównie na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu. Padać nie powinno, ale jutro może na Mazowszu, w Wielkopolsce czy w Lubuskiem. W piątek ochłodzenie i więcej deszczu.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Lokomotywa w Antyradiu.

0: Greta Van Fleet. Kiedyś opowiadałem wam o tym nagraniu.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Tear It Down. Kolejna zapowiedź krążka, który będzie miał tytuł Palace for the People. No i płyta trafi do sprzedaży 9 października. Jake Kiszka podkreślił, że mimo rock'n'rollowego charakteru album ma bardzo współczesne brzmienie. Bardzo jestem ciekaw tej płyty. Za 2 dni oficjalna premiera. Ale fajna informacja pojawiła się, pewnie niektórzy już o niej wiedzą. The Who, ten mongolski zespół The Who, znacie, kojarzycie. Zagrali 2 koncerty w warszawskim klubie Stodoła. A teraz będzie szansa, żeby z nimi spotkać się w tak zwanym akustycznym secie za zupełną darmochę. Niebawem, bo 19 października w warszawskim klubie Beer and Bones będziecie mogli stanąć z muzykami The Who praktycznie twarzą w twarz, no i posłuchać wyjątkowego setu Unplugged. Będzie to takie surowe, bliskie spotkanie bez dystansu. Nie mówiąc o tym, że będzie szansa pogadać chwilę, przybić piątkę, zrobić fotkę i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli macie ochotę, pamiętajcie, 19 października, lada moment, od 15 już będą wrota otwarte do klubu Beer and Bones w Warszawie.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: jak pięknie się zrobiło za sprawą The Stranglers. No, mili państwo, przede mną kilka podwójnych wejściówek na galę XTB KSW 122 do rzeszowskiej hali pod promie. Jeżeli ktoś miałby ochotę tam się znaleźć, zapraszam. kasprol@antyradio.pl. Gala jest 10 października. W temacie maila proszę wpisać KSW, a ja się całą resztą zajmę. Czekam.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
16: A wiesz dlaczego?
19: No właśnie nie.
16: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
19: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
16: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
19: Swanson?
16: Mądra suplementacja już od 57 lat.
19: To brzmi jak przemyślany wybór.
20: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
21: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen Witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
24: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
24: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. YouTube. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Ghost Dance Macabre za nami. Tymczasem warto przypomnieć, że dzisiaj także mija rocznica, kiedy 7 października 1995 roku pewna kanadyjska piosenkarka umieściła na szczycie amerykańskiej listy swoją płytę zatytułowaną Jagged Little Pill. Album był wówczas najlepiej sprzedającym się krążkiem nagranym przez kobietę i sprzedaż sięgnęła ponad 30 milionów egzemplarzy. Alanis Morissette przed nami.

0: zamykają kolejną odsłonę dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio, bo 6 minut pozostało do 15, za chwil kilka Prawda Antyradia. Ja z kolejną dawką muzyki wracam tuż po.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
6: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
5: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
6: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
5: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
6: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Więcej ustaleń na temat nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Kolejna tajemnicza śmierć w Rosji z powodu niedżumy. Równo za 2 tygodnie zapadnie wyrok w głośnej sprawie śmiertelnego wypadku na A1.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. 8 osób miał zaatakować nożownik z 4. zawodówki w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest uczniem tej szkoły. Policja zatrzymała go po ucieczce niestałe pół godziny po zdarzeniu. Obrażenia mają w większości uczniowie i jedna z nauczycielek. Na miejscu zdarzenia pracują służby, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
2: Na miejscu pracuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, w tym technik kryminalistyki. Wykonujemy szereg czynności procesowych, aby jak najdokładniej wyjaśnić okoliczności tego wydarzenia.
1: Motyw ataku pozostaje nieznany. Według nieoficjalnych informacji 19-latek miał zaatakować w czasie trwającej lekcji. W Ostrołęckim Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmarł kolejny pracownik laboratorium, gdzie miała być rozbita probówka z dżumą. Tu też oficjalnym powodem jest ciężkie zapalenie płuc. WHO domaga się teraz od Rosji wyjaśnień o przyczynach i oferuje wsparcie techniczne. Tymczasem rzecznik Kremla, jak to rzecznik Kremla, oskarżył zachodnie media o podawanie fałszywych informacji w temacie. Praca Instytutu Badań nad Dżumą według Pieskowa przebiega zgodnie z procedurami.
0: Prawda Antyradia.
1: Sebastian M. usłyszy wyrok równo za 2 tygodnie. Chodzi o sprawcę wypadku na A1, w którym 3 lata temu zginęła 3-osobowa rodzina. Strony wygłosiły dziś mowy końcowe. Prokuratura chce maksymalnej kary 8 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: 80% dzieci między 7 a 14 rokiem życia korzysta z internetu, a właściwie tam żyje. Średni czas przed ekranem to 4,5 godziny dziennie. Warszawa chce przypomnieć rodzicom, żeby sprawdzali, jak ich dziecko korzysta z sieci.
3: Miasto wystartowało z kolejną odsłoną kampanii Warszawa chroni dzieci. Jej autorzy tłumaczą rodzicom, jak ogarnąć kwestie dziecko plus internet w punktach. Mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
4: Kontroluj, co twoje dziecko ogląda w sieci. Rozmawiaj z nim o tym. Kontroluj czas spędzany przez dziecko przed ekranem.
3: 1/5 dzieciaków zetknęła się w sieci z hejtem. Trafiają też na treści erotyczne i pornografię. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: 2,5 minuty po 15:00. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Jan Borysewicz stanie się mniej obcy. Na Netflixie debiutuje film fabularny inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Ladypunk. Gitarzystę gra debiutant Mikołaj Bukrewicz. Zobaczymy drogę na szczyt polskiego rocka, konflikty z władzą i cenę sukcesu, także w życiu prywatnym. W obsadzie też Kinga Price i Ireneusz Czop. Reżyseruje Christopher Rus. Największych przebojów Ladypunk oczywiście nie zabraknie. Tulsa King ma zamówiony 5. sezon, a 4. dopiero przed widzami. Premiera jest planowana na połowę tego miesiąca. Sylvester Stallone gra mafioza, który po 25 latach w więzieniu buduje przestępcze imperium w Oklahomie. W 5. odsłonie wróci do swoich nowojorskich korzeni. To tam przeniosły się zdjęcia. Większą rolę dostanie Scarlett Rose Stallone, córka aktora grająca Spencer. Daty premiery 5. sezonu nie ma.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: 23 stopnie na termometrach w Przemyślu, tam najcieplej. Znacznie cieplej już dziś nie będzie. W większości kraju słonecznie, chmurzy się głównie na zachodzie. Na Dolnym Śląsku, miejscami też na wybrzeżu. Padać raczej nie powinno, ale jutro może. Na Mazowszu, w Wielkopolsce czy w Lubuskiem. W 5. ochłodzenie i więcej deszczu.
0: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

Spring. 12 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Informuję, że już warto sprawdzić swoje skrzynki mailowe, ponieważ niektórzy z Was powinni dostać ode mnie tak zwaną zwrotkę, w której jest informacja o tym, że zaproszenia na galę XTB KSW 122 do hali pod Promie w Rzeszowie należą do Was. Także podglądajcie maile, bo niebawem pojawią się także i specjalne zaproszenia w tych niektórych u Was skrzynkach. Warto by jeszcze słówko powiedzieć o tej gali, bo to organizacja KSW powraca do rzeszowskiej hali właśnie z tą galą XTB KSW 122. Walka wieczoru tego wydarzenia to będzie starcie, mistrzowskie starcie na szczycie wagi koguciej, w którym niejaki Witali Jakimenko stanie w pierwszej obronie pasa, a w zasadzie do pierwszej obrony pasa. Rywalem czempiona podobno będzie Marcelo Moretti, więc zapowiada się eleganckie pranie po lico i jednego, i drugiego, z kopnięciami włącznie, byle nie tam, gdzie nie powinno się, bo to

historii. Kiedy byłem małym chłopcem i Breakout jeszcze w tle. A propos historii, słyszeliście o tym, że powstaje filmowa biografia zespołu Scorpions. Film zatytułowany będzie Wind of Change. No i podobno już niedługo trafi do kin. Jest już w internecie zwiastun filmu, więc można kliknąć tu i tam. Film opowiada historię legendy, bez wątpienia, legendy niemieckiej. No ale wokalista Klaus Meine też powiedział, że tak, wiele muzycznych filmów skupiało się na seksie, narkotykach i rock'n'rollu, owszem, ale ten film pokaże też drugą stronę. Pokaże nas od wczesnych dni, aż do tego specjalnego momentu, jakim było wydanie singla Wind of Change. Film zatytułowany będzie zresztą Wind of Change i podobno swoją premierę będzie miał pod koniec stycznia 2027 roku, ale przypominam, że już jest zwiastun, gdzieś krąży w sieci, więc jeżeli macie tylko ochotę, można zrobić klik i obejrzeć.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
5: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rusza machina związana z Black Friday Record Store Day. Znamy już listę płyt, które pojawią się 27 listopada na półkach niezależnych sklepów muzycznych. Możecie liczyć m.in. na koncertowe wydawnictwo Bruce'a Springsteena. Tym razem to będzie występ z 1975 roku. Koncert z 82 roku wyda z kolei Billy Idol, a Iron Maiden serwują specjalną figurkę Ediego. Rammstein zaprasza do kina. Zespół zaprezentował kolejny fragment koncertu z Meksyku z 2022 roku. Tym razem do sieci trafiła wersja live kawałka Zone, czyli pirotechnicznego szczytu sceny, z którą panowie byli też w Polsce. Premiera filmu Live in Mexico City 4 listopada w kinach. 20 materiał trafi też na nośniki fizyczne. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
4: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu.

słucham tego nagrania Red Hot Chili Peppers razem z wami, ale powiem wam szczerze, że wcale za śniegiem nie tęsknię. Choć na takie narty to bym skoczył. Ale pod warunkiem, że jak zjadę z tej góry, to żeby na dole było tak jak teraz. Trawka, słoneczko, cieplutko i żeby nie było wiatru. Wiatr jest najgorszy, jak doskonale wiemy wszyscy. Złota polska jesień jeszcze trwa i niech trwa. Dziś rozdawałem w Rokomotywie zaproszenia do Rzeszowa. Dopytujecie, czy będę miał zaproszenia na SBW w warszawskim klubie Stodoła. Będę miał. I chyba nawet w piątek będę miał dla was te zaproszenia, ale jutro tak dla odmiany pokłonię się wszystkim krakowianom i tym, którzy w okolicach, albowiem w krakowskim Hyde Parku też wkrótce szykuje się bardzo ciekawa impreza, na którą jutro będę miał dla was specjalne dwuosobowe wejściówki, ale pogadamy o tym jutro. Na dziś zamykamy dzisiejsze wydanie Rokomotywy w Antyradio. Na koniec jeszcze ode mnie taka specjalna, elegancka trójka, czyli Guano Apes, Mammoth, no i jeszcze na taka wisienka na torcie The Beatles, a potem już para z głośników. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.

0: Logic Lover.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: Za mnie!
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
12: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
20: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Są zarzuty dla Dawida K., centralnej postaci afery w Szpitalu Południowym. Tunel S3 na Dolnym Śląsku zamknięty do odwołania po pożarze. Mieszkańcy Wrocławia zadowoleni z życia w mieście. Sprawdził to ratusz.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty dla głównego antybohatera afery w Szpitalu Południowym. Dawid K. ma odpowiedzieć za oszustwo na mieniu znacznej wielkości. Chodzi o prawie 600 tysięcy złotych, wypłacone mu na bazie nierzetelnych faktur. K. nie trafi do aresztu. Śledczy uznali, że wystarczy dozór i poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportu. Mężczyzna miał według portalu Zero.pl zarobić ponad 1,5 miliona złotych w zeszłym roku w placówkach medycznych. Jednocześnie prokuratura przekazała, że nie ma dowodów na funkcjonowanie saloniku VIP, który K. miał zorganizować w Szpitalu Południowym. Ale skrócona ścieżka porad medycznych mogła być. To będzie jeszcze sprawdzane.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamknięty do odwołania będzie tunel trasy S3 między Bolkowem a Kamienną Górą na Dolnym Śląsku. To w związku z pożarem ciężarówki w tym miejscu wczoraj po południu. Drogowcy sprawdzają teraz zniszczenia, które potem będą naprawiane.
1: Prawda Antyradia.
0: Gotowi na kryzys. Bezpieczny samorząd w praktyce. To poradnik wydany przez Ford Kraków, który ma pomóc samorządom działać w czasach kryzysu, na przykład kiedy zabraknie prądu i łączności.
2: Samorządowcy muszą być gotowi, mówi Bartosz Józefowski z Ford Kraków.
3: Kluczowe są cyfrowa odporność, zapasowa łączność, jasne procedury działania.
2: W poradniku jest na przykład o przygotowaniu alternatywnego miejsca do zarządzania kryzysowego, ale działania nie kończą się na radach. Razem z Krakowskim Parkiem Technologicznym szukają konkretów.
3: 12 polskich firm właśnie rozwija rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa, komunikacji kryzysowej, ochrony infrastruktury, monitoringu, zarządzania danymi.
2: Są konsultacje z przyszłymi użytkownikami, mówi dr Anna Wieczorek z KPT.
4: Firmy technologiczne muszą dobrze zrozumieć, w jakich warunkach ich rozwiązania będą wykorzystywane.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Ile zarabiają mieszkańcy, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czy jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z ratusza.
5: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia, 73,5% gospodarstw bez istotnych problemów technicznych, czy głos młodych, prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
0: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca osób. Chmurzy się w zachodniej połowie kraju, we wschodniej raczej słonecznie. Na termometrach w granicach 24 stopni, najcieplej w Przemyślu. Cieplej już dziś nie będzie, padać nie powinno, ale jutro może. Na Mazowszu, w Wielkopolsce czy w Lubuskiem. W piątek ochłodzenie i więcej deszczu.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Mocny ten Rammstein.
2: A jak, i to jeszcze na żywo, live, tak jak my. Na żywo, ze
1: my.
2: Stolicy naszego narodu. Kłaniamy się nisko. Małgorzata Małgłowie-Rzejewska.
1: I Tomasz Amorożo-Bertyn.
2: Czyli para z głośników i będziemy sobie tak buchać do godziny 20. I co wybuchamy dzisiaj?
1: Wybuchamy między innymi to, że Polacy nie rozmawiają
2: nie
1: o emocjach.
2: O!
1: No,
2: proszę
1: nie
2: bardzo.
1: Potrafią rozmawiać o emocjach.
2: Dobrze, a ja akurat o tym nie chcę rozmawiać.
1: No właśnie.
2: Będzie również o tym, że zbliżają się wybory do amerykańskiego Senatu, no i prezydent Trump ma sposób na to, jak odwrócić uwagę przeciętnego Amerykanina od cen paliwa i ogólnie wysokich cen życia.
1: Już się boję. Sprawdzimy też, dlaczego oglądamy seriale, których nie lubimy.
2: No i będzie rocznica w pewnym sensie ślubu. Porozmawiamy sobie o kolejnych zamążpójściach Michała Wiśniewskiego.
1: A tu jakieś się szykuje kolejne? Ja się na chyba czwartym
2: Nie, ale jest ich, te, które już były, jest ich na tyle dużo, że jest o czym rozmawiać.
1: Okej.
2: No i oczywiście będzie konkurs Ostatni będą pierwszymi, będzie Małgowie. Zrobimy sobie może przegląd prasowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Także będzie się działo. To teraz Lady Punk, Zesowa narzeczona.

0: życie jest zbyt krótkie, żeby pozwolić sobie na granie jakiejś byle jakiej muzyki. Jest jak dobry serial, trzeba zatroszczyć się o najlepszą ścieżkę dźwiękową i dlatego my gramy wam najlepszego rocka na świecie. Już za chwilę pojawi się u nas Bon Jovi. Deep Purple również znajdą miejsce dzisiaj na playliście.
1: Ale teraz zajmiemy się serialami. Oglądacie serial, którego nie znosicie. Bohaterowie działają wam na nerwy, a fabuła jest beznadziejna, prawda? Tak. Znajome, nie? Ale i tak włączamy kolejny odcinek. I okazuje się, że to ma swoją nazwę.
0: Hate watching. Psychologowie tłumaczą, że oglądanie czegoś, co nas irytuje, może paradoksalnie sprawić przyjemność. Możemy krytykować bohaterów, wyłapywać absurdy i czuć się od nich trochę mądrzejsi.
1: Do tego dochodzi ciekawość, bo wiemy, że jest źle, ale chcemy zobaczyć się, jak bardzo źle będzie dalej.
0: No, a jeśli oglądamy ze znajomymi albo później wspólnie narzekamy w internecie, niechęć do serialu może nas nawet do siebie zbliżać.
1: No to patrz, przez kilka godzin oglądasz coś, czego nie znosisz, tak? No czyli jak, trochę jak święta z rodziną.
0: O, dokładnie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Mark Knopfler.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.

0: promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen. Florence and the Machine. Creed. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
16: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Kto widział, ma wspomnienia na zawsze. Kto nie widział, nie zobaczy. Brian May stwierdził, że Queen raczej nie wyruszą już w trasę koncertową. To zbyt czasochłonne i obciążające. Gitarzysta nie ma już na to ochoty. Grają natomiast eksperymentalni progmetalowcy z Haken. I to grają blisko, bo dziś wystąpią w warszawskim klubie Oczki. Otwarcie drzwi o 18:00, koncerty ruszą pół godziny później, jak gwiazda wieczoru wejdzie na scenę o 20:30. The Who grają nawet za darmo. Zespół 19 i 20 października da biletowane koncerty w warszawskiej Stodole, ale przed pierwszym z występów panowie przyjdą do warszawskiego Beer & Bones, gdzie dadzą krótki akustyczny koncert. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
15: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Już jutro Deep Purple zagra w Szczecinie. Wróć, w jakim Szczecinie? W Łodzi Deep Purple zagra.
1: Łódź, wróć.
0: Słuchajcie, chciałam po prostu powiedzieć, że zazdroszczę wszystkim szczęśliwcom, którzy na tym
1: dostali
0: koncercie...
1: Dostali od nas bilety po prostu,
0: tak,
1: ja też ich zazdroszczę.
0: I no, zapomnijcie o tym Szczecinie.
1: Zespół, w którym można się absolutnie zakochać. No a skoro rozmawiamy o miłości, to ja ostatnio obserwuję niebanalny romans, czyli zauroczenie Donalda Trumpa w przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingu, czy też jak mawia Donald Trump w przewodniczącym Xi. Otóż prezydent USA budował swój wizerunek na obietnicy twardej walki z Chinami. Jednak kiedy Departament Handlu nałożył surowe sankcje na chińskiego giganta technologicznego ZTE, Trump z dnia na dzień cofnął tę karę.
0: Przewodniczący Xi?
1: No.
0: Poprosił mnie o pomoc, bo w Chinach ginie przez to zbyt wiele miejsc pracy. Wydałem więc instrukcję Departamentowi Handlu, żeby szybko przywrócić ich do biznesu, oświadczył.
1: No cóż, w relacjach z Chinami Donald Trump trzyma się najwyraźniej żelaznej zasady, którą zna każdy doświadczony pracownik dużej korporacji.
0: Tak? Jakiej?
2: That's what she said! Antyradio.
0: Najlepszy rok na świecie. Trochę śmieszno, trochę straszno.
1: To tak... Taka prawda niestety. Dobrze, to teraz może klasyka polskiego rocka. Lombard i Szklana pogoda.

0: Jakiś mam ogromny sentyment do tej piosenki Paradise Lost, Small Town Boy. To na antenie Antyradia słuchacie parę z głośników, a teraz będzie mój ulubiony kącik, w którym to moja ogromna motywacja zderza się z moim wielkim brakiem umiejętności albo z brakiem umiejętności łączenia kropek, czyli co?
1: Czyli ostatni będą pierwszymi nas kalambur dźwiękowy, w którym ukrywa się jak zwykle piosenka, tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Waszym zadaniem jest zgadnąć, co to za piosenka, jaki to tytuł i zadzwonić do nas pod numer 321-321-600.
0: Martwi mnie bardzo, że tak skrzętnie się ukrywa, bo przede mną się bardzo skrywają te ostatnie piosenki. Ja jeszcze nie wiem, słuchajcie, ale ja mam tę możliwość, że sobie potem mogę troszeczkę zjechać w dół playlisty i zobaczyć, co tam.
1: A wy nie macie.
0: Wy tej możliwości nie macie. Ale przysięgam, że chociaż przez godzinę spróbuję z wami wziąć udział w tej zabawie.
1: Do wygrania jest oczywiście satysfakcja. No myśleliśmy jeszcze, żeby dołączyć pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym kierunku.
0: To
1: ale
0: też dobre.
1: Nie
0: może
1: będziemy
0: być.
1: Was rozpieszczać dzisiaj, dopiero środa w końcu, prawda? Dobrze, uwaga, oto kalambur.
2: Źródła światła możemy podzielić na naturalne, jak gwiazdy, robaki czy błyskawica.
3: Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto.
1: No i o co chodzi? Co to za piosenka ukrywa się w kalamburze? 321-321-600, jeśli chcecie wygrać satysfakcję, dzwońcie. Na wszelki wypadek kalambur jeszcze raz.
2: Źródła światła możemy podzielić na naturalne, jak gwiazdy, robaki czy błyskawica.
3: Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto.
1: Dzwońcie, 321-321-600. A już za chwilę, co będzie?
0: Prawda, Antyradia.
1: I mało go wie.
4: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
5: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
6: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, to graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia.
9: Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
10: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
24: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny.
26: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
27: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
28: Po reklamie.
29: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Są nowe ustalenia na temat nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Sąsiedzi Rosji z Azji wzmacniają kontrole sanitarne w związku z doniesieniami o dżumie. Straż Miejska podsumowuje sezon łowów na kąpieliskach.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie 8, a 10 osób rannych po ataku nożownika w czwartej zawodówce w Ostrołęce. Ten bilans zawiera też samego agresora, bo jak przekazał wojewoda mazowiecki, dokonał samookaleczenia. Jak się okazuje, sprawca używał maczety. Inni uczniowie przebywający w szkole w tym czasie pouciekali albo pozamykali się w klasach, mówi Adam Stupski ze Straży Pożarnej.
2: Część uczniów samodzielnie opuściła budynek, ewakuując się, natomiast część została na miejscu w budynku i po prostu pozamykali swoje sale lekcyjne.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że dodatkowe dwie przypadkowe osoby sprawca ranił po opuszczeniu budynku szkoły w pobliskim parku. Został zatrzymany w niespełna pół godziny od ataku.
0: Prawda Antyradia.
1: Sąsiedzi Rosji niespecjalnie wierzą jej władzom co do dżumy. Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wzmacniają kontrole sanitarne na granicach w związku z incydentem, do którego miało dojść w Irkucku na Syberii. WHO też domaga się wyjaśnień, bo zmarła już druga osoba z Instytutu Badania Dżumy. Oficjalnie z powodu zapalenia płuc. Rzecznik Kremla przekonuje, że nie ma problemu i że wszystko odbywa się zgodnie z procedurami we wspomnianym instytucie. Może te procedury mówią o testach bakterii na ludziach, wtedy by się zgadzało.
0: Prawda Antyradia.
1: Budujemy coraz więcej mieszkań. Do sierpnia oddano do użytkowania ponad 132 tysiące lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
1: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy.
0: Prawda Antyradia.
1: Prawie 5,5 tysiąca razy interweniowali krakowscy strażnicy miejscy na kąpieliskach tego lata. Najwięcej pracy mieli na Zakrzówku oraz na Bagrach, mówi Marek Anioł ze Straży Miejskiej.
4: Można powiedzieć, 3/4 tych interwencji dotyczyły tego, że ktoś gdzieby przyjeżdżał samochodem i faktycznie być może chciał zaparkować na samej plaży, no pół żartem, pół serio ujmując, ale rzeczywiście tak było.
1: W tym sezonie mundurowi nałożyli ponad 3 tysiące mandatów.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Na termometrach w granicach 23 stopni najcieplej w Przemyślu. Cieplej raczej już dziś nie będzie, chmurzy się w większości kraju. Padać nie powinno, ale jutro może. Na Mazowszu, w Wielkopolsce czy w Lubuskiem. W piątek ochłodzenie i bliżej 10 niż 20 stopni, a popadać może prawie wszędzie.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: A może powiedz mi coś, czego nie wiem?
1: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
2: Ale ja mam dzisiaj dla was informację.
3: Słuchajcie.
2: Wombaty robią sześcienne kupy. Aby się nie staczały, bo żyją na stromych zboczach gór i oznaczają nimi swój teren. Zwierzęta układają je w strategicznych miejscach, na skałach na przykład, na pniach czy na kopczykach ziemi, aby skuteczniej wabić partnerów i ostrzegać inne osobniki. I teraz tak, pojedyncze odchody przypominają małe kostki o długości około 2 cm i w ciągu jednej nocy zwierzę potrafi wydalić ich nawet do 100 sztuk. Nie ma za co.
3: No i super. Trzeba powiedzieć, kupa mnie przydatnych informacji.
2: Ej, ale ja nie wiedziałam, to musi być z jednej strony urocze.
3: To prawda.
2: Zaraz sobie wygooglam.
3: Wy też możecie sobie wygooglać, no bo w radiu nie widać, a my tymczasem gramy wam kwas o żłopów.

0: Numer, który wywołuje same pozytywne emocje. The Police, Walking on the Moon, już za chwilę. Wilk stepowy pojawi się u nas na Pradze. W parze z głośników się pojawi.
1: No. A teraz o czym pogadamy? O emocjach.
0: No, wiadomo.
1: Co czwarty Polak, wyobraźcie sobie, nie mówi o swoich problemach, bo boi się, że będzie ciężarem dla innych. Pokazuje to najnowsze badanie Ipsos.
0: No i słuchajcie, aż 71% badanych w ciągu ostatniego roku chciało z kimś porozmawiać o swoich emocjach albo problemach, ale tego nie zrobiło. Co piąty przyznał, że po prostu nie miał z kim.
1: Tymczasem 86% Polaków martwiło się czymś tak bardzo, że wpływało to na ich pracę, sen albo relacje. Najczęściej dokucza nam co? Stres oczywiście, obniżony nastrój, problemy finansowe i presja w pracy.
0: Badanie towarzyszy kampanii Mój Słoń, która zachęca, żeby przynajmniej nazwać problem, o którym trudno nam mówić.
1: No właśnie, bo to takie smutne wszystko, co? No. Ale też mam wrażenie, że to takie klasyczne polskie podejście. Ktoś cię pyta, coś się stało? To nie, nic, wszystko w porządku.
0: No na pewno?
2: Nie mów do mnie teraz!
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Mówi dla państwa Lech Janerka.
5: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
6: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.
7: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: To jest Rock News w Antyradio.
17: Grzegorz Kornacki, zapraszam. The Who zagrają bez wejściówek. Mongolski zespół 19 i 20 października da biletowane koncerty w warszawskiej Stodole, ale to nie wszystko. Przed pierwszym z występów panowie przyjdą do warszawskiego Beer & Bones, gdzie dadzą krótki akustyczny koncert. Będą też rozdawać autografy. Rusza machina związana z Black Friday Record Store Day. Znamy już listę płyt, które pojawią się 27 listopada na półkach niezależnych sklepów muzycznych. Możecie liczyć m.in. na koncertowe wydawnictwo Bruce'a Springsteena. Podobnie jak wiosną, to będzie występ na 4 winylach. Tym razem koncert będzie z 1975 roku. Koncert z 1982 roku wyda z kolei Billy Idol, a Iron Maiden zaserwują specjalną figurkę Ediego. Kolejne Rock Newsy jutro.
16: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Polskie Radio.
1: Przede mną szósty album studyjny zespołu Led Zeppelin, który został wydany jako podwójny album w lutym 75 roku. Płyta odniosła sukces komercyjny i krytyczny po wydaniu i zadebiutowała od razu na pierwszym miejscu na listach krążków w Wielkiej Brytanii i na trzecim w Stanach Zjednoczonych. Ten album był pierwszym wydawnictwem Led Zeppelin wydanym przez ich własną wytwórnię Swan Song Records, która została zresztą uruchomiona w maju 74 roku. Robert Plant powiedział kiedyś, że później ten album reprezentował zespół u szczytu kreatywności. Jest to jego ulubiona płyta Led Zeppelin. Jim Page natomiast wyznał, że ten krążek był wybitnym znakiem dla grupy, a twórcza energia z dżemowania i stopniowego wspólnego opracowywania struktur piosenek doprowadziła do powstania naprawdę mocnego materiału. Physical Graffiti, fragment tej płyty przed nami. Led Zeppelin.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu. We'll be right back.

0: Kawał historii polskiej muzyki. Jeden z najpiękniejszych songów, moim zdaniem, o wolności, jakie powstały.
1: Ja się podpisuję pod tym.
0: A my tymczasem już za chwilę zaprezentujemy wam prawdę antyradia, a teraz przypomnimy kalambur dźwiękowy, w którym co?
1: W którym możecie zgarnąć satysfakcję i który zobrazuje ostatnią piosenkę, którą zagramy w parze z głośników.
0: Tak, tytuł jest Zaklęty w kalamburze. No i taka mała podpowiedź. Mhm. A dobra, może nie. Najpierw przypomnijmy kalambur.
2: Źródła światła możemy podzielić na naturalne, jak gwiazdy, robaki czy błyskawica.
3: Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto.
1: Coś tam zaczynam lepić.
0: O, widzisz, 321-321-600.
4: Dzień dobry, tu Witek i Agnieszka z Gliwic. Razem z synem uważamy, że piosenka w kalamburach to Light It Up, The Offspring.
0: Nie, niestety nie. Halo, dzień dobry, cześć.
5: Cześć, bąbelki.
1: Cześć.
5: Myślę, że to będzie Gwiazdozbiór Strzelca. O. Snowman. A. Buziaczki.
0: Buziaczki.
1: Całujemy.
0: Dobrze, bo już to się robi program o czym innym. 321-321-600.
6: Dzień dobry. Myślę, że może być to tężna balada rockowa zespołu Queen z 1986 roku, no, napisana przez gitarzystę Briana Maya do filmu Nieśmiertelni. Who wants to live forever? Pozdro. Hell yeah.
1: Ale dzisiaj mamy głosy, co?
0: No, wyczerpująca odpowiedź, ale nieprawdziwa. Także satysfakcja jest wciąż do wygrania i płyty jeszcze dorzucamy, także kombinujcie.
7: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
8: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
9: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
10: Gwiazdy rocka w Anti Radio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
3: Oszczędności nie do wiary.
2: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
3: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Są zarzuty dla lekarza milionera z warszawskiego szpitala południowego. Karambol na obwodnicy Zawiercia i Poręby w Śląskiem. Są potężne utrudnienia. Miesiąc zdrowia psychicznego startuje w Opolu. Będą spotkania z ekspertami.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. Zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości dla lekarza milionera ze Szpitala Południowego w Warszawie. Chodzi o przedłożenie nierzetelnych faktur na ponad 500 000 zł. Dotyczy to czasu, kiedy medyk był zatrudniony w warszawskim Szpitalu Południowym, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
12: Mówimy to o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w Szpitalu Południowym na różnych oddziałach i chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
11: Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Do tej pory zebrane dowody nie potwierdzają, że w szpitalu działał salonik VIP.
0: Prawda Antyradia.
11: Karambol na Krajowej 78 w Śląskiem. Zdarzyło się 8 pojazdów. 4 osoby trafiły do szpitala na obwodnicę Zawiercia i Poręby. W wypadku brały udział 4 ciężarówki i 4 auta osobowe. Trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
13: Prawda Antyradia.
11: Do walki z osobistymi demonami ruszają mieszkańcy Opola. W ramach Miesiąca Zdrowia Psychicznego będą warsztaty grupowe z psychologami.
14: W Solarisie są zwiększone możliwości dostępności psychologa, również w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego, ale też przede wszystkim w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej psycholog jest dostępny, można się z nim spotkać.
11: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Pod koniec października w Opolu odbędzie się też duża konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu.
13: Prawda Antyradia.
11: 80% dzieci między 7 a 14 rokiem życia korzysta z internetu, a właściwie tam żyje. Średni czas przed ekranem to 4,5 godziny dziennie. Warszawa chce przypomnieć rodzicom, żeby sprawdzali, jak ich dziecko korzysta z sieci.
15: Miasto wystartowało z kolejną odsłoną kampanii Warszawa chroni dzieci. Jej autorzy tłumaczą rodzicom, jak ogarnąć kwestie dziecko plus internet w punktach. Mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
16: Kontroluj, co twoje dziecko ogląda w sieci, rozmawiaj z nim o tym, kontroluj czas spędzany przez dziecko przed ekranem.
15: 1/5 dzieciaków zetknęła się w sieci z hejtem. Trafiają też na treści erotyczne i pornografię. Joanna Obuchowska, Antyradio.
11: Prawie 3 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Sicario 3 oficjalnie zapowiedziane. Wracają Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. Scenariusz napisze Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Zdjęcia mają się zacząć na początku przyszłego roku. Seria pokazuje brutalną wojnę z kartelami na granicy USA i Meksyku. Daty premiery nie ma. Batman 2 z przerwą na planie. Reżyser Matt Reeves zawiesił pracę z powodów rodzinnych. Terminu powrotu do zdjęć nie podano. Robert Pattinson nadal ma wrócić w roli Batmana. Premiera pozostaje zaplanowana na luty 2028 roku. Instytut wychodzi poza książkę Stephena Kinga. Jest zwiastun drugiego sezonu. Serial opowiada o dzieciach z nadnaturalnymi zdolnościami porywanych do tajnego ośrodka. W kontynuacji uciekinierzy spróbują zniszczyć całą organizację. Premiera 8 listopada. Na termometrach w granicach 22 stopni, najcieplej w Przemyślu. Cieplej już dziś nie będzie, chmurzy się w większości kraju, ale padać nie powinno. Jutro może na Mazowszu, w Wielkopolsce czy w Lubuskiem. W piątek ochłodzenie i bliżej 10 niż 20 stopni, popadać ma prawie wszędzie.
13: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: przez momencik myślałam, że to ty do mnie tak szepczesz.
1: Albo że szatan cię opętał, bo też tak może być.
0: No tak, w sumie nie życzę ani tobie, ani sobie, ale tak, to też
1: prawdopodobne. A to na to samo wychodzi, właściwie. No dobrze, skoro już wspomnieliśmy szatana, to teraz przenieśmy się do państwa środka, czyli do Chin. Chińska influencerka fitness, znana w sieci jako Aber, donosi portal Donald.pl, znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak podczas tegorocznej edycji maratonu berlińskiego została sfotografowana, gdy pod koniec biegu korzystała z roweru.
0: Mimo to po przekroczeniu linii mety, ona z dumą ogłosiła ustanowienie nowego rekordu życiowego z czasem 4 godzinki i 56 minut.
1: No i tak to jest z tymi osiągnięciami. Ja na przykład w tym roku postanowiłem pobić swoje wyniki dotyczące parametrów zdrowia. Wiesz, no, waga, cukier, cholesterol.
0: O, serio? Zabrałeś się wreszcie do ćwiczeń?
1: Nie, dosłownie pobiłem w Luxmedzie laboranta.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Zatwierdzam ten dowcip. Karol Strasburger.
1: No i kolejny gryzie ziemię. Queen, another one bites the dust.

0: gramy wam takie kawałki, żeby żyło wam się jak w bajce. Co najmniej jak o ośle i szereku. Smash Mouth i All Star za nami, no a przed nami m.in. Green Day.
1: Tak, i o Kasie porozmawiamy sobie teraz, dobra?
0: No, ale bo ja nie mam jakby co.
1: No właśnie, ja też nie, ale słuchajcie, jeżeli umiecie korzystać ze sztucznej inteligencji, automatyzować zadania i jeżeli sprawnie poruszacie się po cyfrowych narzędziach, to zdaniem większości Polaków, ja też tak uważam, należy ci się za to większa pensja.
0: No i co? Tak uważa 77% badanych. Największa grupa twierdzi, że pracownik z wysokimi kompetencjami cyfrowymi powinien zarabiać około 10% więcej.
1: Ale są też bardziej ambitni. Co dziesiąty badany uważa, że różnica powinna przekraczać 20%.
0: No i tak częściowo się dzieje. Z danych wynika, że w europejskich firmach wykorzystujących sztuczną inteligencję wynagrodzenia są średnio od 3 do 7% wyższe.
1: Czyli plan jest prosty. No. Prosisz sztuczną inteligencję o podwyżkę, tak. AI pisze ci argumenty, a potem szef używa AI, żeby napisać ci, że nie ma budżetu.
0: Tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: By ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Po reklamie.
10: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Pamiętasz taki challenge internetowy Słuchamy, nie oceniamy?
2: Nie, pamiętam tylko ten zespół. A nie, to nieważne.
1: Coś było takiego, no to ja się przyznam, słuchajcie, bo ja jako dzieciak taki już nastoletni podkochiwałam się w Robin Williamsie.
2: No.
1: Ja do tej pory go uwielbiam. No, a teraz będzie coś dla tych, które albo którzy podkochują się w Kubie Kawalcu.
2: Tak, no już posmarowałem tobą chleb. Mamy bilety na Happy Set.
1: Dokładnie.
2: W Stodole 15 w Warszawie. Jeśli chcecie się wybrać, no to
1: trzeba wykonać zadanie, ponieważ dziś mamy Dzień Losowych Aktów Poezji.
2: Tak.
1: Chcielibyśmy, abyście zaprezentowali nam akt poetycki.
2: Tak, wysyłajcie nam akty poetyckie. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, na paramaupa@antyradio.pl. Bilety na Happy Set w Stodole, dwa podwójne czekają, także piszcie. No a my tymczasem sięgamy po klasykę klasyki, czyli Toto. Trzymajmy się ramy, to się nie damy. Hold the line.

0: Tylko ja.
1: Polski Aerosmith i Bon Jovi w jednym.
2: Co?
1: No, naprawdę.
2: Tak jak ktoś kiedyś powiedział, chociaż wydaje mi się, że ja to 100 lat temu wymyśliłam, ale też może być, że ktoś kiedyś powiedział i nazwał Beatę Kozidrak Beyoncé PRL-u. To jest to samo, to jest cudowne,
1: pyszne,
2: prawda?
1: Absolutnie, tak. No, smakowity kąsek. Three Doors Down to już za chwilę, ale my tymczasem przenosimy się do Goddammit USA.
2: Mm-hmm. Policjanci w amerykańskim Charlotte myśleli, że widzieli już wszystko, a potem wyobraźcie sobie, zobaczyli dwóch panów jadących ulicą na kanapie.
1: No, i to dosłownie. Panowie wzięli dużą skórzaną kanapę, ustawili ją na dwóch elektrycznych hulajnogach i ruszyli między samochody.
2: Ta konstrukcja miała nawet kierownicę. Jeden siedział z przodu i prowadził, a drugi wygodnie podróżował sobie obok.
1: No, policjanci zatrzymali pojazd i przypomnieli konstruktorom, że pomysłowość pomysłowością, ale na drodze wypadałoby jeszcze zadbać o bezpieczeństwo.
2: Wiesz, co będzie najgorsze? No. Że teraz będziemy patrzeć na kanapę z Ikei i pomyślimy, a ile to ma do setki?
1: Tak.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
5: Hey, what's up, it's Shannon.
6: And this is Sully from Godsmack.
7: Hey, this is Rob.
8: This is James from Metallica.
9: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
10: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
3: Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
11: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
17: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
16: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
17: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
16: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
17: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
18: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
19: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
20: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
21: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przedsiębiorstwa.
0: przetrzymywania.
5: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99. Pilarkę elektryczną Handy za 169. A sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
23: Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Pojechałabym sobie kiedyś do Skandynawii, nigdy nie byłam.
2: No, ja też. Jest jakaś propozycja. Fajnie tak móc podzielić, powiedzieć do mikrofonu ludziom, setce tysięcy ludzi na świecie, co by się chciało.
1: No pewnie.
2: A i fajnie jest też rozdawać wam satysfakcję i słuchać waszych propozycji w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. Polega to na tym, że musicie odgadnąć, jaka piosenka dzisiaj zagra na koniec audycji.
1: I ta piosenka zaklęta jest w dźwiękowy kalambur, który teraz możemy usłyszeć.
2: Proszę.
3: Źródła światła możemy podzielić na naturalne, jak gwiazdy, robaki czy błyskawica.
4: Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto.
2: I o co może chodzić? 321-321, 600 do wygrania, satysfakcja i płyty od Antyradia.
5: Cześć, leżę sobie w wannie i tak myślę, że to może jest piosenka Bal Wszystkich Świętych, Wódki Suflera. Bo tam się coś świeci i cuda na kiju, tam się woda świeci. No to pa, pozdrawiam.
1: W wannie?
2: W wannie? A jak woda? A świeci się. To...
1: A wiesz, co to jest dwubulgotan kąpielowy?
2: Chyba się domyślam. John Jett, I Love Rock'n'Roll. A wy kombinujcie dalej. I podpowiedź miała być. Tytuł jest nie po angielsku, tylko w innym języku.

0: powolutku, pomalutku zbliżamy się do końca pary z głośników, ale jeszcze troszeczkę czasu z nami spędzicie, bo do 20 zostało dokładnie 38 minut.
1: Także można regulować zegarki, a już za chwilę przegląd prasy, czyli z głowy, czyli z niczego. No i przed godziną 20 wyjaśni się, czy ktoś dzisiaj przygarnie satysfakcję na wieczór cały, czy nie. Warto zostać z nami do końca, bo w konkursie ostatni będą pierwszymi. Zgadujecie, jaki utwór zagra na koniec pary.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne.

0: co graliśmy, posłuchaj podcastów, zagłosuj na swoje ulubione kawałki. player.antyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Po reklamie.

0: A teraz czas na błyskawiczny przegląd prasowych nagłówków z głowy, czyli z niczego.
1: Choć było wiesz, powiedzą, a ty nie usłyszysz.
0: Na początek portal O2.pl, który wziął mnie przez zaskoczenie. Otwieram internety, a tam nagłówek: frywolna ciupa w siatce. Ja się mało znam na celebrytach i nie wiedziałem, czy to przepis na pikantne podroby, czy coś dla wędkarzy.
2: Chyba nie.
0: No, teraz to już wiem, że nie. No to przeskakujemy na Fakt.pl, który śmieszy, tumani, przestrasza. Niemoralny czyn kobiety w Siedlcach. Policjanci zdecydowali się pokazać zdjęcia. No, okazało się, że kobieta wyniosła ze sklepu ubrania nie płacąc. Także ustalmy sobie raz na zawsze, od nagłówka z hasłem niemoralny oczekuje, że ubrania będą zdejmowane. Nie tylko z wieszaka.
3: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
0: I na zakończenie tlen.pl, a tam pedofilia, zoofilia, żona kryła męża, włos aż się jeży. No, jeży, to już lepiej w to może nie mieszajmy.
4: Czuję?
2: Au, czuję. No przecież igły to są.
4: Czuję.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Źródła światła możemy podzielić na naturalne, jak gwiazdy, robaki czy błyskawica.
3: Na zawsze i na wieczność życzymy życia święto.
1: A oto rozwiązanie.
4: Cześć, odgaduję kalambur dźwiękowy. Lux Eterna. Pozdrawiam, Magda.

0: i co? Prawie zgadłam. Musisz mi przyznać, że prawie zgadłam, bo
1: a co
0: zgadłam.
1: Obstawiałaś?
0: Obstawiałam Metallica, czyli zgadłam, ale tak, nie do końca, bo obstawiałam na początku Ride the Lightning.
1: No, ale to w pewnym sensie blisko. Światłość ale, wiekuista.
0: Tak, słuchajcie, ja naprawdę, jeśli chodzi o odgadywanie kalamburu, to jestem noga.
1: Spokojnie, jeszcze parę lat i się wyrobisz.
0: Dzięki.
1: Kochani, każdy, kto odpowiedział, że to Lux Eterna, ten zgarnia
0: satysfakcję.
1: Dokładnie. I można teraz zbliżyć członki do radioodbiorników i odebrać ją sobie, albo już we własnym zakresie. No, a pierwsza osoba, która dodzwoniła się, przygarnia również płytę od nas.
0: Gratulujemy.
1: I żegnamy się.
0: Słyszymy się z wami jutro punktualnie o 16.
1: Zostańcie z Antyradiem, bo za chwilę Piotr Frank Marciniak i kolejne notowanie Turbotopu. Małgorzata Małgowierzejewska
0: i Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: Pa, pa.
0: Pa.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
1: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, odpalamy Turbo Top, 7 dzień października, notowanie 2807 i w dodatku mamy środę. No i co ja mogę Państwu powiedzieć? Miałem dziś od metra przygód, ale nie będę o tym opowiadał, bo kogo to interesuje? Trzeba było jakoś walczyć na tym codziennym froncie życia. Udało się, dotarłem, jestem szczęśliwy i spełniony. A może tak mi się tylko wydaje, albo zaczęły działać leki. Kto to może wiedzieć? To jest Turbo Top. Belgia 0, Polki 7. Futsal, turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy. Bardzo ładnie grają nasze dziewczyny. 9 minut do końca. No, Belgijki nie mają różowego pojęcia o tej grze. The warning! Why do you like it when I cry? Absolutna nowość numer 1. Witamy na liście.
1: 20.

0: że dostali aż 6 do piekła. Kto by się spodziewał? BNDK i Glamston 7 raz w zestawieniu, 7 nie pomogła. Nic szczęśliwego się nie wydarzyło i dziś meldują się na miejscu 19. Jest 8 minut po 8 wieczorem. Turbo Topic po raz 2807. No i za chwileczkę, jak zawsze, trzeba będzie zerknąć na czarodziejską paterę. Kto tam tym razem wygrzewa się jak jaszczur w słońcu i chciałby trafić na Turbo Top? O ile pamiętam, to byli tu już wcześniej z jednym utworem, a teraz próbują przemycić kolejne nagranie. Social Distortion, Walk Away. Tak nazywa się ten kawałek. 4 minutki, 3 sekundy. Tak zagramy teraz, powiedziałbym, bardzo lajtowo.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. 18.

0: Johnny Marr, it's time, 18 na Turbo Topie. To jest ta druga tajemnicza, absolutna nowość w latach 1982-1987. Był gitarzystą, a także tworzył piosenki dla znakomitej kapeli The Smiths. No i proszę bardzo, teraz los przywiódł go na Turbo Top. Witamy na liście i życzymy powodzenia w drodze na szczyt. Jest 17 minut po 8 wieczorem, przesuwamy się na pozycję 17. Za chwilę zagramy ich po raz 11 w zestawieniu. Dziś po raz kolejny spadek. Nie można tego zatamować w żaden sposób. Jedyny plaster to wasze głosy. Piosenka o dupie Maryni i Ballbreaker.
1: 17.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Flash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole.

0: koncert poleca Antyradio. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz

0: 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
2: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
1: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
2: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
1: Swanson?
2: Mądra suplementacja już od 57 lat.
1: Przekonuje mnie to.
3: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalij Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Lajt Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzybyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Dżunkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Gale poleca Antyradio.
11: Po reklamie.

Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Dajcie spokój, ale mnie zaskoczyli. Couriers, nothing happens twice. Ja tu zapatrzony patrzę, jak te nasze dziewczyny strzelały te gole Belgijkom, a tu Couriers wyskoczyli jak z procy. Piętnastka na turbotopie. To oznacza, że dostają 5 do piekła, 13 raz w zestawieniu i chyba pomalutku będą robić zjazd do bazy. 20:34 na liczniku, przesuwamy się już na pozycję 14 i za chwileczkę prosto z naszego podwórka nasz towar eksportowy. Grzegorz Kupczyk, drugi raz w zestawieniu, naznaczony, bardzo dobry numer, krótko i na temat, wszystko tu się zgadza. I dostaję od was 6 do nieba.
1: 14.

The Offspring, I Wanna Be Sedated, 13 na turbo topie, też ładny lot jak Grzegorz Kupczyk, 6 obrotów do nieba, 20:39. Proszę Państwa, za moment 12, 11, potem będzie podsumowanie wydarzeń z drugiej dyszki i jeszcze jedna propozycja, ale zanim to wszystko nastąpi, trzeba będzie odegrać te ciekawe kawałki, które tu się uplasowały podczas notowania 2807 w środowy wieczór. Marnie dziś było. Chociaż było słońce, ale co z tego, jak było marnie? Czasami jest słońce, a jest tak samo marnie, jakby słońca nie było. Tak sobie teraz pomyślałem filozoficznie. Czy ogrzeje nasze serce ten kawałek? Mech, Masza, Staś i

0: jest Grata Plany, Anthrax to 11 na Turbo Topie, 4 do piekła, po raz 17 w zestawieniu. Sprawdzam i wychodzi na to, że to Anthrax teraz jest liderem, jeżeli chodzi o najdłużej działającą kapelę na Turbo Topie. Proszę Państwa, za chwileczkę przeskoczymy już do pierwszej dziesiątki. Przypomnijmy, dwie nowości, The Warning, a także Johnny Marr. Oprócz tego 19 BNDK, potem Ballbreaker, Hedone, Warriors, Grzegorz Kupczyk, The Offspring, Mech, Masza, Stasia, Adgzen, Anthrax na 11. Tak to wyglądało do tej pory, ale oczywiście prawdziwe emocje zaczną się po 21, kiedy rozpoczniemy odliczanie do momentu, kto zgarnie dziś złoto. A więc czas na ostatniego tajemniczego gościa z mojej czarodziejskiej patery. Kuba Folwarczny. Nie powiesz nic. Czy trafi na listę? A skąd ja mogę wiedzieć? CIA o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Psst. Cześć, to influencer. Ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: To reklamie.

0: Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: I lecimy na rubieże Saturna, 21 na liczniku Turbo Top, lodowanie 2807, siódmy dzień października, dwie nowości, 6 w niebie, 10 w piekle, dwa numery bez gazu, The Warning oraz Johnny Marr trafili na Turbo Top. Ta druga dyszka była bardzo emocjonująca, ale w pierwszej też powinno być kilka interesujących akcji. Rozpocznie to za chwilę kapela z Tel Awiwu, Father of Peace i ten ich chaos. 3 minutki 5 sekund, zagramy ich po raz piąty w zestawieniu, szło dobrze, ale teraz maleńka obsuwa, jeden delikatny obrót w dół. A ja w kolejnym wejściu będę miał dla was na ostatni moment wejścióweczki na galę MMA kontra we Wrocławiu. Bądźcie czujni.
0: 10.
3: You are the beast who try to tame us.

0: Sejfa z dziewiątka na turbotopie, dziś 5 do nieba. 21.08, gdyby ktoś chciał 10 października Hala Orbita Wrocław zabawić się, to jak najbardziej proszę się zgłosić do mnie. Podwójne zaproszenie na galę kontra MMA czeka. turbotopmałpantyradio.pl, imię, nazwisko, proszę wkleić maila, numer telefonu i kto wie, czy to nie będzie jeden z najbardziej przyjemnych wieczorów w waszym życiu, zwłaszcza, że mamy październik, a wtedy, jak wiecie, ze słońcem jest krucho. Muniek, Macio, Sławek Pietrzak. Taka ekipa zmontowała się, jeżeli chodzi o muzykę i mam dla was numer prosto z mojej patery. Kochanie, czas się podnieść.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Przecież to jest numer, dajcie spokój, Motley Crue. Nobody knows what it's like to be lonely. Ósemeczka na turbo topie dziś 4 obroty do nieba, po raz trzeci w zestawieniu. Niby nic się w nim nie dzieje, a jednak działo się od metra. 21.17 na liczniku turbo topik, notowanie 2807. Przesuwamy się na spokojnie i za chwilę na miejscu siódmym po raz 13. A to jest jeden z moich ulubionych ostatnio kawałków. Od razu mi siadł, 2:36. 2 do szatana na kolana. Niestety spada ten świetny numer, ale co ja mogę na to poradzić? Mogę tylko zagrać. Kasabian. 7.

0: Reklama. SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
1: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Powstali w 2012 roku, już 14 lat na muzycznym rynku. Nothing But Thieves, Brytyjczycy i Baby Cool. Piątka na Turbo Topie, 2 w dół, 9 raz w zestawieniu. Jeszcze wczoraj strzelały szampany na cześć brązowego medalu. No i oczywiście była ochota na coś więcej, ale los jak zawsze miał swoje plany. Czy Nothing But Thieves stać na to, żeby tym numerem zgarnąć złoto? Oto pytanie bez odpowiedzi. 21.33, Turbo Topic, odpalamy czwórkę, a tu dziś po raz czwarty w zestawieniu i 4 do nieba. Magia liczb daje to, co daje. Ira za każdy dzień. 4.

Lucy Jolin. Ostatnia propozycja do Turbo Topu, ale bardzo, bardzo przyjemna i kusząca do tego, żeby zagłosować na ten kawałek na antyradio.pl, zakładka Turbo Top. Dwie nowości, The Warning oraz Johnny Marr na Turbo Topie. Pierwsza dyszka, Father of Peace, Accept, Motley Crue, Kasabian, Dziwna Wiosna, Nothing But Thieves oraz Ira na miejscu czwartym. Przed nami trzy najlepsze numery notowania 2807. Za chwileczkę środa przeminie, wjedzie czwartek. Ale zanim to nastąpi, oczywiście jeszcze przygoda z makakiem w makakofonii po godzinie 22. A miejsce trzecie, nieoczekiwanie, Czarny Kucyk. Stawiałem na ten numer, że gdzieś tu w te okolice musi trafić, a teraz dostaje trzy w górę. Ósmy raz w zestawieniu Dying in Reverse, Cage the Elephant. We'll be right back.

razu 6 razy zgarnęli złoto, 15 raz w zestawieniu Queens of the Stone Age, 21.50 na liczniku. W ten oto sposób jesteśmy w tym najważniejszym miejscu, gdzie decydują się losy złotej sztabki. Kto dziś to wrzuci do swojej reklamówki? To oczywiście starzy bywalcy listy już wiedzą, że został tylko jeden as na rozkładzie i jest nim kapela Rise Against. Katie Bar The Door to jest numer jeden i to oni rządzą w antyradiu dziś bez gazu i pakują drugą sztabkę do swojego woreczka. Za chwileczkę wjeżdża do gry Makak i rozpoczyna się makakofonia, a dziś Makak poleci solówką, jak zawsze, wysoko! Życzę wszystkim kapitalnego wieczoru. Rise Against! Do jutra! 1.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
1: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
0: Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
5: Hey, this is Claudio from Coed in Cambria and I'm reading this off his nipple. It's Macacophonia, baby have fun. You're listening to it.
6: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk, miłość obrzydła.

zmała. Nie jeden onioł zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wre.

Zdziwiła się, lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to, Mańka, w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też kradł, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat, stała się jego

mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem.

szczęść. Psia krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras.

0: truciznę zażywa. Przerwa na życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej górnej na Woli, pośród cepelunek dziś cicho tam. Hej, czyj to pogrzeb sunie powoli? To czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Absolutnie. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy Makakofonię Baby Have Fun. To był pan Stanisław Grzesiuk. Czarna mańka oznacza i samotna ucieczka. Do tego nie było lodów. Znaczy były w tym, w pudłach, nie było na patyku. W związku z tym to jest taka środa, kiedy ma banana zamiast loda. Coś takiego na przykład. No dobrze. Moi drodzy, wiecie co? Mam taki pomysł. Nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie i czy ktoś się na tym zna. Ale poszukujemy jednego człowieka. Ale wrócę do tego zaraz. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Lenia z tej strony, Makakuś.
1: No cześć, dobry wieczór. Jak tam? Po? Dzień po?
2: Dobrze.
1: Wszystko jest okej?
2: Tak.
1: Czyli nie porobiłaś się za bardzo?
2: Nie.
1: Super. Ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo
2: ale
1: cię proszę.
2: Ale miałam jej.
1: Naprawdę? No widzisz, jak to cudownie.
2: 35 rano miałam.
1: Ja nie znam się na tym. Niestety nie wiem, czy to teraz aha, bardzo dużo, czy bardzo mało. W każdym razie przypomniałaś mi, że miałem pozdrowić z całego serca całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skrytosłuchaczy. Tak. Dziękuję.
2: Ja chciałam cię, Makakuś, pozdrowić mojego tatusia, mojego kolegę Karolka, który dzisiaj do mnie dzwonił, i moją kochaną Renatkę, i chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Jestem gotów.
2: Banan Makakusia jest dwa smakowity, najlepszym rokiem na świecie spowity. By nic nie było ukryte, tylko rok pokazany, bo Makakuś dla słuchaczy jest bardzo kochany.
1: Tak, dziękuję uprzejmie. Stosunkowo udanej nocy ci życzę. Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego, to pa.
1: Pa. No dobrze. I zauważyłem, że to już jest koniec telefonów. W ogóle ever, tak? Nic już tutaj się w temacie 321-321-666 nie wydarzy. Naprawdę. Tak obserwuję to od pewnego czasu. Smutne to, niestety. Nie wiem, czy to słabość tego programu państwa odstręcza, czy ta pani, która prosi o to, żebyście się rozłączyli, jeżeli nie chcecie być nagrani, czy coś. Nieważne. Polecam państwu album, który się ukazał w 2003 roku, 7 października. Nosi tytuł In Keeping a Secret of Silent Earth 3. To produkt Cohen Cambria dla Państwa specjalnie.

0: To cudowne w takim towarzystwie zdobywać pierwszą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. 22 minuty temu minęła 22. Slayer, Rain in Blood, objawił się dzisiaj w 1986 roku. Drogie dzieci, Angel of Death z niego pochodził. To trzeci album zespołu Slayer. Ach, cudowne to było. Czyż nie? Dobra, mamy to. Ja zapomniałem uprzedzić Państwa. Bardzo proszę tam przyciszyć radio z drugiej strony, bo wyłączyć mnie z... Nic się nie dzieje.
1: Już wyciszyłem?
0: Tak, jest cudownie. I słychać mnie?
1: Cześć, tak, cześć makaku.
0: Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: A Piotrek, Wrocław.
0: Witam Cię bardzo serdecznie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Miałbym taką prośbę. Coś takiego jak Lamb of God.
0: To nie jest koncert życzeń.
1: Aj, szkoda. Kiedyś usłyszałem u tego, u Wojtka Mana, taką właśnie...
0: To inne radio.
1: Sorry, to co mam...

0: Mazola obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Znasz człowieka, czy nie?
1: Wszystkiego dobrego. Nie kojarzę w ogóle.
0: To za moment poznasz ich z takiego albumu.
1: Mhm.
0: Sprzed 3 lat. Kurza melody, jak ten czas leci. Tak, i...
1: 3 lata minęły.
0: 3 lata minęły. Jest jubilatem. I bardzo się ucieszył, jak zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że składam mu życzenia zdrowia również od całego kółka antyróżańcowego i peletonu skryto słuchaczy.
1: To zaraz będzie happy birthday.
0: Dokładnie, cudak. Możesz teraz zostać wróżem. Gratulacje. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Stosunkowo. Hejka. Pa.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rokową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rokowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Jest już 10:00 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10:00. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: No i mamy jesień.
5: A ja mam dla ciebie cynk.
4: O, cynk. W sensie podpowiedź?
5: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
4: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
5: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
4: Swanson?
5: Mądra suplementacja. Już od 57 lat.
4: To ma sens.
6: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
7: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
8: KSW się nie zatrzymuje. Już w sobotę kolejna gala napakowana wielkimi nazwiskami. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Witalii Jakimienko stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Marcelo Morelim. Piekielnie mocno bijący Lajt Zerhuni sprawdzi w nowej kategorii wagowej gotowego na każde wyzwanie Andrzeja Grzebyka. Ponadto podkarpacki bóg wojny Mateusz Makarowski zmierzy się z Adamem Soldajewem, a były mistrz Marian Żółkowski spróbuje zrewanżować się Wilsonowi Vareli. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Gale poleca Antyradio.
9: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: The Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Widzę owłosionego suta. Makakofonia. Baby, have fun. Ale już trochę się ten tatuaż rozmazał. Ale ładnie wygląda. Jeszcze widzisz, da się doczytać. Dominik Pajewski to czytał, zespół Gorgonzola. Kłaniam się. Bardzo ładnie to wygląda.

Cofnęliśmy się, moi drodzy, do 2023. The Wonders Still Awaiting. To album, który wydał zespół Xandria. Utwór prezentowany Ghost. Moi drodzy, jeżeli ktoś ma ochotę ich zobaczyć na żywo, wkrótce, w Polsce, mamy możliwość pójścia wam na rękę. Jeżeli macie oczywiście na to ochotę. Klub Hydrozagadka 13 października i dzień później klub Zaścianek. Pierwszy w Warszawie, drugi w Krakowie. W temacie maila wysyłanego na mac@antyradio.pl bardzo ładnie proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką. I tutaj albo w Hydrozagadce, albo w Zaścianku będę wiedział, dokąd państwa wysyłać z osobą towarzyszącą. Xandria jest w trasie europejskiej. I pytanie moje jest, gdzie oni grają dzisiaj, 7 października 2026. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi już trzymam za to kciuki. Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod nim wpisać adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. Podobno dzisiaj jest dzień wanny. Tak usłyszałem w jakimś nośniku informacji. Ja nie mam wanny, ale wiem, że niektóre panie mają. Proszę tylko odsunąć elektryczny radioodbiornik od krawędzi, żeby tam nie doszło do czegoś. Tudzież komputer. Wiecie, coś, że was szrak nie trafił. Przy okazji ten pan do obejrzenia niedługo w Łodzi, to nie szkodzi. Mówiliśmy o tym wczoraj.

radio to zaczytał w te ich komentarze, jak szaleni. Dobrze, mój ten John, that was especially for you. Happy birthday. Moi drodzy, jest jubilatem kolejnym. To amerykański kompozytor, wokalista, gitarzysta. Dawne brzmienia muzyki amerykańskiej. Wiecie, ta preria i ten Bóg. A to jest ta wiara w to, że rock and roll niesie jakieś głębsze przesłanie niż jedynie rozrywkę w swoim istnieniu. On znany był również jako John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, jako z tego okresu najlepiej pamiętam. Dobrze, powrót również do naszego wczorajszego gościa. Pozdrowienia serdeczne, Hedone sprzed 5 lat. Wstyd!

0: Drogie dzieci, to cofnęliśmy się do 1972, wtedy to nagrali. The Ocean się nazywało zespół, który zagrał Led Zeppelin. Tam taki pan gitarzysta, dokładnie w dzisiaj, ale w 1982 dostał rok w zawiasach za posiadanie kokainy. Dlatego ja Państwa serdecznie zapraszam na balkon z lat 90. Tam ewentualnie buszka można złapać.
1: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii. Baby, have fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Big titty in my face. My name is Doug Wimbush. Yo, Makakofonia, baby have fun listening to the radio live. Baby have fun live and in living color. Peace and love.

Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Czy ktoś pamięta, przepraszam najmocniej, jak miał na imię ten słuchacz z Wrocławia, który dzwonił w sprawie Lamb of God? Bo ten idiota, który prowadzi makakofonię, się walnął. Strzelił sobie w kolano, co uświadomił mi tradycyjnie mój osobisty ochroniarz. Bo mamy dzisiaj coś w zanadrzu, jeżeli chodzi o Lamb of God. Ale to wkrótce. Tak, ten Tool przyjechał o czasie, o 23. To było Age z albumu, który niedawno obchodził urodziny, Enima, wydany w 1996 roku. Cudo, piękne, w trepkach. I teraz co? Ach, takie wspomnienie imprezy, na której mnie w tym roku nie było. Miałem tutaj imprezę lokalną w miejscu, w którym jestem teraz. Tak, tutaj na Czerskiej, w Warsaw by Night. Była ta okazja przenosin tych wszystkich z Der Kranich Acht tutaj, urodziny jakieś na Czerskiej i samej chyba Czerskiej, nie pamiętam. W każdym razie działo się. No i w odpowiednim momencie zniknąłem stąd.

Tak, się urwało niesamowite. Dobrze, moi drodzy, serdeczne gratulacje dla wszystkich miłośników, bo to dzisiaj, w sensie 7 października 1991, No More Tears, szósty album Ozziego Osborna, ukazał się w Zjednoczonym Królestwie. Niestety nie powodziło mu się tam tak świetnie jak w Stanach Zjednoczonych, on się tam wcześniej ukazał. Nie wiedziałem o tym, że sześć utworów, znaczy teksty do sześciu utworów napisał Lemmy z Motorheada. Cztery się załapały na płytę, nie grał tam, ale to, że napisał tekst, to duża rzecz, naprawdę, nie wiedziałem. Nic to, cztery single pochodziły z tego albumu, ja Państwu zagrałem po prostu utwór otwierający, Mr. Tinker Train. Tak, Ozzy Osbourne. Jak miło było posłuchać. Dobrze, cudownie, 23 minuty temu mina 23, nie pamiętam kiedy, ale wkrótce gdzieś będzie grało SBB w Warsaw by Night, ale to jest, zdaje się, taki dzień, kiedy ja powinienem być tutaj, a nie gdzieś tam. Sprawdzimy. Za linią horyzontu, to z 2016 roku.

zabójczo śmieszna albo coś w tym stylu. Trudno to przetłumaczyć, niestety. Trudno. Nic to. W 2003 objawił się czwarty album Living Color, Kaleidoscope. I ten utwór, kuźwa, przebój jak 150, oni napisali przy okazji właśnie ataku na dwie wieże w Nowym Jorku, bo oni z tamtego miasta pochodzą. I tam na przykład jest taki fragment, że podłoga była tak gorąca i parzyła mi stopy, że musiałem wyskoczyć. I jak leciałem na parking, to w trakcie napisałem tekst do tego utworu. No cóż, już nie jest, zdaje się, perkusistą w pewnym zespole, ale pozdrawiam serdecznie. Nie jest również jubilatem dzisiaj. Nic to. Cofniemy się do... cofniemy się 22 lata. Taki album się wtedy ukazał, zatytułowany po prostu Sydney Pollack. Z niego pochodzi utwór Radio Warszawa, który Państwu zaprezentuję wkrótce. I co? Potem dawny kolega przeczyta mi Styca. Tak to jakoś. Taki jest plan na szybko. Sydney, zdrowia przede wszystkim. Nie porób się za bardzo, bo tam też masz o winie taki utwór z tego samego albumu.

Czytam z cyca makaka. Makakofonia, baby, have fun. Całkiem niezłe suty ma makak. Monik Staszczyk.

0: Dzisiaj, drogie dzieci, 7 października, 4 lata temu, objawił się 9 album Lamb of God. Tam pozdrawiam słuchacza z Wrocławia. Piotruś ma na imię jak ja. Miał rację, chłopak, że to dziś. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dzień dobry, Artur, nie Adam.
0: Tego, wiesz, Charlie'ego ucałuj. Tak, i pozdrów ode mnie go.
1: No, chciałem zadzwonić, żebyś tak nie mówił, że... No, ja wiem, że mój telefon to jest jakaś tam radość, coś, ale zawsze...
0: Zawsze, i tak, zawsze więcej zawsze niż tylko jeden od Reni, prawda?
1: Nic, tak, no tak. Właśnie.
0: I jeden od słuchacza zwraca. Właśnie, co się po tych przenosinach, kuźwa, przestali chcieć dzwonić aż, no?
1: Nie, chcieli, ja też chcę, tylko spójrz za mnie, bo już nie będę wyklinał, żeby nie było, że wyklinał.
0: Ta pani, co tam mówi, żebyś nie dzwonił? Bo...
1: To, albo pan, który mówi, żebym się nagrał, no to też no, z jednej strony fajnie, ale z drugiej... No co mam się nagrać? Powiedzieć, że co, chciałem zadzwonić do makaka, no i co, i się nagrywam, i co, i o makaka usłyszę, czy nie usłyszę? Nie wiem, to taka jakaś...
0: Może wytnie idea. Sobie.
1: Tak, no, zrobi sobie dzwonek z tego i sobie będzie słuchał, że Artur do niego dzwoni. To jest, nie, no jakieś głupie to jest, no to oni mogliby nie mówić, że linie są zajęte, bo to jest jakby w takiej logicznej sprzeczności z tym, co się dzieje w rzeczywistości, nie? Sam nie czuję, jak mi się rymuje. Po prostu to nie jest tak, że są linie zajęte, tylko to jest taki komunikat, który jest nagrany, weź, że poczekaj, tak? Ja bym wolał usłyszeć, weź, że poczekaj, bo tam redaktor jest zajęty czy coś. No i tam...
0: Masz szczęście, że nie wiem, gdzie jest dzień dobry, do widzenia. Od razu bym zażądał tego karnego makaka dla ciebie za słowo na R. Kierowane co, pod moim adresem.
1: Ale co, a redaktor? Nie, ja to w cudzysłowie powiedziałem, nie do ciebie, tylko że ogólnie dzwonię do audycji, a tam siedzi redaktor, nie? Nie, to nie tak, że do ciebie, zupełnie nie miałem takiej intencji. Nie, karnego makaka nie oczekuję w ogóle wcale.
0: Bo... Zatem nie masz fejsa, to i tak byś nie zobaczył.
1: No właśnie.
0: I co?
1: Przepraszam.
0: Proszę uprzejmie. Dobrze, słuchaj. No. Widzę, no. Że tutaj magia i tresura mi się szykuje.
1: Czemu?
0: No taki tytuł ma album, który... przygotowałem dla państwa. I dla ciebie
1: myślałem,
0: też.
1: Że jakiś ciekawy, tak, dziękuję bardzo, bo ja zawsze jestem wdzięczny za to, co los mi szykuje, a szczególnie w postaci prowadzącego, żeby nie powiedzieć redaktora.
0: Ten bardzo zabawny, no i co?
1: Nie. Ja lubię magię, lubię tak prezenty. Dla mnie wszystko tak to jest zupełnie super, szczególnie, że nie dostaję za dużo tego. Zależy, że nikt nie zauważył, że miałem wczoraj imieniny. Nawet moja najbliższa rodzina.
0: Wczoraj były imieniny?
1: Tak, Artura Brunona, 6 października, jedyne w roku, tego no, wszędzie w radiu gadają, nikt nie zauważył, a jeszcze mnie szeryf opierdolił, że za wolno pracuje i huk tej.
0: Ale jesteś na pierwszy na liście do zwolnienia, czy jeszcze nie?
1: Znaczy, nie, ja powiedziałem krótko, no albo mnie szefie, dwa wyjścia są tej, albo mnie zwolnisz, albo mnie wyślij na jakieś szkolenie, bo może ja nie umiem. 30 lat robię na takich maszynach i nikt mi jeszcze nie powiedział,
0: że robisz te 30 lat źle.
1: Same błędy robię, po prostu tak. No wszyscy czekają, 90% załogi jest, że tak powiem, niezadowolona z mojej pracy. Ja mówię, kurde, chciałbym się dyskutować, bo co to 90% może powiedzieć tych ludzi o tym, jak się pracuje na mojej maszynie. Przecież to jest jakiś dramat. To jest tak, jakby ktoś powiedział, ja bym powiedział na przykład, tej, weź cukiernik się rusz, kurde, zrób mi bułeczkę w 15 sekund, a nie w 30, bo ja wiem, jak to się robi, a ty nie wiesz. A jak wiesz, no to stań i zrób tej. No kurde, no. Ja nie wiem.
0: Stosunkowo udanej nocy.
1: Tak, dobra. Tak, dziękuję bardzo, bo się rozwinąłem za bardzo.
0: Magia i tresura specjalnie dla ciebie. Ludzie mówią o mnie, to też pod kątem twoich rozmów z szefem. Na razie.
1: Na razie.

0: Happy birthday, Thomas. Happy birthday. Nie jest jubilatem, ale obchodzi dzisiaj urodziny, jak najbardziej. No co tam? Thomas Edward York. Tom York, znany nam jako wokalista, główny autor większości tekstów zespołu Radiohead. On umie grać na wszystkich instrumentach, oprócz tego, że śpiewa tam gitarka, bas, perkusja, klawisze, wszystko ma opanowane ten pan, w związku z tym mógłby tłuc płyty solowe. Cofnęliśmy się o 26 lat do Kid A, bo to był taki utwór How to Disappear Completely. Właśnie, a propos dzień dobry, do widzenia. Był, nie ma, nie wiadomo co się stało, zniknął kompletnie. Nie mam pomysłu w ogóle, jak odnaleźć słuchacza. Gdyby ktoś wiedział, to znamy imię, nazwisko. Miasto też znamy. Kółko różańcowe pozdrawiam ponownie serdecznie, widząc 000. O, zdobyłem trzecią koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Super! Makakofonia, baby, have fun po godzinach. Tylko na sekundę. Gdyby się było potrzebne jakiś ten coś więcej, to bardzo proszę, się zorganizuje. Makakofonia, baby, have fun po godzinach. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
1: Ano, trafik chciałem nabić. Tak, miałem pomysł, żeby powiedzieć, że jestem Czesiu z...
0: Przecież cię wszyscy po głosie rozpoznają, już nawet nie musisz tego psa.
1: Ale zawsze mogę mówić, tak, mogę mówić.
0: No i co?
1: No, w ogóle nikt nie pozna przecież.
0: To trzeba tak było od początku mówić. Dobrze,
1: nie,
0: ale...
1: to następnym razem tak zrobię.
0: Dobrze, ale co, widziałeś dzień dobry, do widzenia gdzieś tam koło siebie w gnieździe przypadkiem?
1: No nie znam człowieka, zupełnie z twarzy podobny do nikogo jest. Tak,
0: no właśnie, czy nie pomożesz? No, a wiesz, jak no, się nie, szuka ludzi w tym kraju, czy nie wiesz?
1: Nie, no ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, taki program oglądałem.
0: To było coś takiego też.
1: Trzeba go zgłosić. Ostatnio widziany był na zakręcie między...
0: Nie, właśnie nie, ostatnio nie był widziany. Ostatnio był widziany w sieci i to jest jedyny problem, no, właśnie, który mamy.
1: Ostatnio tak. Jakby w ogóle nie był widziany, bo w sieci to tak...
0: No tak właśnie, to... może się pojawiać i znikać, jak no, nie powiem kto na pasach. Dobrze, stosunkowo udanej nocy, ucałuj Charlie'ego jeszcze ode mnie.
1: Teraz, ale jaka to jest ta polityka teraz? Nie można powiedzieć, jak może na pasach tej...
0: Prawda?
1: Od razu Krajowa Rada...
0: Tak, nie, od razu zawsiasz
1: nie,
0: i ten...
1: Nie, od razu, tak, o podłogę.
0: W kajdany, tak.
1: Masakra. Ale trafik na...
0: Afroamerykanie teraz.
1: A nie, to też się za to obrażają, bo to oni są Amerykanie, rdzenni. Panie, że afro.
0: Dobra, sorry, czegoś nie wiem. Stosunkowo udanej nocy. Pa, pozdrawiam cię serdecznie.
1: No, nie, pozdrawiam.
0: A państwa zapraszam i ciebie też tam oczywiście. Słyszysz mnie jeszcze, jak mówię do ciebie, bo nie zniknąłeś mi tutaj z połączenia, czyli mnie słyszysz. Zapraszam państwa do odśpiewania ze mną, proszę, pieśni kończącej. Tekst bardzo łatwy do zapamiętania, prosty. Brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy to jednak na... nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszyscy gotowi? Proszę bardzo, odliczę do trzech i raz, dwa, trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie z Ewą Przydrygą i jej książką Mora.